powodów. W objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie

fait encore plus chaud.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Dzisiaj 26 sierpnia w sposób szczególny myślimy o Matce Najświętszej, czczonej w wizerunku jasnogórskim. Chcemy podziękować za jej obecność w dziejach i losach naszego narodu. Niech msza święta będzie dla nas dziękczynieniem za dobro Boga, które przejawia się w trosce o nasz naród. Dzisiaj także 70. rocznica ślubów jasnogórskich kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chcemy powtarzać te słowa przysięgi królowej Polski, tego, co chcemy, co możemy i potrafimy zrealizować w naszej codzienności. We mszy świętej Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłego Zbigniewa Fronka. Na początku mszy świętej przeprośmy Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się.

a i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

0: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźmy, wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej. Oto słowo Boże.
1: Tyś

Co słyszeliśmy, to zobaczyliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. W sposób naturalny dzisiaj nasze myśli kierujemy w stronę Jasnej Góry, tego wizerunku Matki Bożej, która jest matką wskazującą na swojego Syna i tą, która wysłuchuje modlitw tysięcy pielgrzymów, którzy w tych dniach sierpniowych na Jasną Górę zmierzają w różny sposób. Trudno sobie wyobrazić i historię, i wiarę, pobożność polskiego katolika, chrześcijanina bez Maryi, bez tej jasnogórskiej Pani. To narodowe sanktuarium narodu staje się też i narodowym konfesjonałem, gdzie wiele osób doznaje uzdrowienia, nawrócenia, gdzie modlitwy zostają wysłuchane, a Bóg błogosławi. Chcemy dzisiaj modlić się i prosić, aby Maryja uczyła nas tego zawierzenia, zaufania każdego dnia Panu Bogu, Jego woli, abyśmy tak jak ona, według jej słów, potrafili realizować te słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zróbcie wszystko. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga, który jest miłosiernym Ojcem i doskonale wie, czego potrzebujemy, teraz wspólnie wołajmy.
1: Módlmy się za papieża Leona, za wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby sprawując sakramenty święte i nauczając, prowadzili lud Boży do niebieskiej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby oddana Maryi w macierzyńską niewolę dochowała wierności Krzyżowi Chrystusowemu i Ewangelii oraz została zachowana od wszelkich niebezpieczeństw. Ciebie prosimy. Módlmy się za młode pokolenie Polaków, aby trwając przy Chrystusie i Jego Matce, angażowało się w pomnażanie wspólnego dobra naszego narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby manifestowana przez nich pobożność maryjna jeszcze bardziej przybliżyła ich do Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Zbigniewa Fronka, polecanego w tej mszy świętej, a także za poległych w obronie Ojczyzny oraz za naszych bliskich zmarłych, aby mogli wpatrywać się w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy oddając cześć naszej Pani i Królowej, naśladowali jej cnoty w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za wszystkie łaski udzielone narodowi polskiemu przez Maryję, naszą Matkę, sławioną w obrazie częstochowskim. I ufamy, że wysłuchasz naszych próśb na ziemi, a w godzinie śmierci przyjmiesz nas do swojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoje wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając –

0: sheet.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Przypominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Jezusa, pełni wiary, wołajmy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny.

0: Na wieki.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalna grupa śledczych będzie szukać wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Do tego tematu szerzej wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Kolejna tragedia w Stanach Zjednoczonych. 31-letni mieszkaniec Montany zabił 8 krewnych, w tym 4 dzieci. Potem popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło podczas niedzielnego obiadu w jednym z domów w Billings. Ofiary należały do 4 pokoleń. Wiek zabitych sięgał od przeszło 90-letniej prababci po 7-letnią dziewczynkę. Według lokalnych mediów 31-letni Shamar Elkins wszedł do domu z bronią szturmową i otworzył ogień do domowników. Jedno z dzieci weszło na dach, ale nie było w stanie uciec przed ogniem. Sprawca wcześniej pokłócił się z żoną. Chodziło o dokumenty rozwodowe. Dziś w kościele uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze otaczany jest przez Polaków czcią od XIV wieku. Co roku do sanktuarium pielgrzymuje około 2 milionów wiernych. W ciągu roku na Jasnej Górze są 2 szczyty pielgrzymkowe. 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i właśnie 26. Najwięcej pątników dociera do Częstochowy pieszo, część na rowerach i rolkach, wielu w pielgrzymkach biegowych.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Biskup Marek Solarczyk będzie przewodniczył dziś mszy świętej w sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu. Tego dnia odbędą się obchody z okazji 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. Sanktuarium w Radomiu przygotowywało się do tego wyjątkowego wydarzenia przez ostatnie 9 miesięcy, przeżywając nowennę, rozważając hasła kolejnych lat wielkiej nowenny i poszczególne zobowiązania ślubów. Zaprasza ksiądz Andrzej Jędrzejewski, proboszcz parafii świętego Stefana w Radomiu i kustosz sanktuarium na Idali.
3: Nie. Jakimś prowadzeniem do tego przeżycia, do Eucharystii, będzie film pod tytułem Ojciec i Pasterz. Opowiada o błogosławionym prymasie Wyszyńskim. Jednym z takich bardzo mocnych, obszernych wątków to jest właśnie kwestia jasnogórskich ślubów narodu. Zapraszamy więc już na godzinę 17, żeby obejrzeć ten film.
2: A msza święta będzie celebrowana o godzinie 18. Przystanki autobusowe w podkoneckim Bębnowie przechodzą prawdziwą metamorfozę dzięki

0: inicjatywy miejscowego KGW na jednej z wiat pojawiły się elementy lokalnego folkloru, na drugiej powstaje logo młodzieżowej drużyny pożarniczej z Bębnowa. W malowaniu pomagają członkowie jednostki Wiktor i Dominik.
1: Malujemy po tych konturach, co razem robiliśmy wcześniej, teraz zaczynamy sprayować.
2: No i myślę, że taki przystanek na pewno będzie ładniejszy niż poprzedni. Nie ma tutaj jakichś związków z klubami i innymi rzeczami.
1: Tylko rzeczywiście będzie straż, co dla każdego jest ważne tutaj na Bębnowie.
2: Więc myślę, że będzie to zamalowane.
0: Pieniądze na ten cel pochodzą z Ministerstwa Rolnictwa.
3: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut będzie godzina 7. Energicznie wchodzimy w nowy dzień.
5: No tak, ale muszę zapytać, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: O przyszłości będzie, tak tajemniczo odpowiem.
5: No to o tym za chwilę. Teraz zapraszamy na spotkanie z Murray Head One Night in Bangkok.

0: Poranek myśli od samego rana.
1: Prezydent zapowiada wydarzenie dla młodych ludzi. Już w najbliższy weekend w Juracie odbędzie się przyszłość.pl. Widać piękne nawiązanie do poprzedników, przeciwników. Bo już Aleksander Kwaśniewski mówił: wybierzmy przyszłość, chociaż jego dawni wyborcy już w tej przyszłości żyją. No i muszą sami odpowiedzieć na pytanie, czy taką właśnie wybierali. Na myśl przychodzi też Lech Wałęsa, mówiący o drugiej Japonii. Bo w przyszłości tej najbliższej, weekendowej, Marta Nawrocka zaprosi na pogaduchy przy maczy, czyli japońskiej herbacie. Ale będą też różni mówcy, dziennikarze i artyści. Słabą stroną przyszłości jest to, że ma w sobie aż 3 polskie literki, więc wchodząc na stronę internetową trzeba je wyrzucić i wybrać przyszłost. No i to, że przyszłość już po weekendzie będzie przeszłością, a wtedy sprawdzimy od Costa del Sol po naszą Juratę, kto odpalił z jakim tematem.
0: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Autoryzowany dealer Dacia. Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
15: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Po reklamie.
0: Radio Plus Radom. Radio Plus.

0: Jeronimo z Cadillac to Motor Talking w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: A ja też mam swoją kartkę z kalendarza, nie tylko Artur Moczarski. Czy wiesz, że Cadillaca zaczęto produkować w 1902 roku?
0: Nie mam pojęcia.
1: Takie auto trochę z przeszłości już. Chociaż są jeszcze miłośnicy cały czas. Tak jak i miłośnicy Modern Talking.
0: No dobrze, a data 26 sierpnia z czym nam się kojarzy?
1: Mi z niczym.
0: No właśnie, to sprawdźmy. Artur Moczarski podpowie, z czym powinna.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 26 sierpnia 1813 roku rozegrała się bitwa nad Kaczawą, jedna z największych w trakcie wojen napoleońskich na ziemiach dzisiejszej Polski. Tego dnia w roku 1978 kardynał Albino Luciani został obrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł I. A dokładnie 70 lat temu w Częstochowie na Jasnej Górze odnowiono śluby jasnogórskie według tekstu prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pius XII przysłał telegram z pozdrowieniem i błogosławieństwem, bo oczywiście w tamtych czasach jego obecność nie była możliwa. A 22 lata wcześniej, jeszcze w czasie niemieckiej okupacji, ten sam papież wygłosił specjalne przemówienie, w którym powiedział: jeszcze Polska nie zginęła, wszak wasza królowa, panienka częstochowska z wysokości niebios, czuwa nad swoim królestwem. Na jej prośbę Bóg otrze z waszych oczu wszelką łzę. Częstochowa w tych dniach jest celem tysięcy pątników i była też na trasie każdej pielgrzymki świętego Jana Pawła II. Byli tam także jego następcy, Benedykt XVI i Franciszek. Od blisko 650 lat wierni modlą się przed ikoną jasnogórską w miejscu, które książę Władysław Opolczyk przekazał sprowadzonym z Węgier Paulinom. I to właśnie ci ojcowie zwrócili się z prośbą do Stolicy Apostolskiej już po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1665, a chodziło o ustanowienie specjalnego święta. Jednak po raz pierwszy 26 sierpnia Matkę Bożą Częstochowską uroczyście uczczono w roku 1932 w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Zobacz, jakie dzieło sztuki. Van Gogh na talerzu. Van Gogh kulinarny na naszym profilu facebookowym. Za chwilę to trzeba zobaczyć, więc wchodźcie. I przy okazji pytanie, bo ten Van Gogh ułożony z cebuli.
1: Czerwona cebulka jest.
0: Beszamel pod spodem chyba. Coś zielonego. W każdym razie pytanie do was dzisiaj. Czy na talerzu ma wyglądać, być dziełem sztuki, czy po prostu smakować, a może wyglądać byle jak?
1: Jedno i drugie jest ważne.
0: Pewnie tak.
1: No, ale czekamy na wasze informacje.
0: Jak dla was, czekamy.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo za minutę siódma.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Mamo, zrobiłam obliczenia.
5: I co z nich wyszło?
4: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.

0: Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
1: To będzie dobry początek roku.
0: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Prawdopodobni sprawcy ukrywają się za granicą, ustalili nasi reporterzy. Po śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie powołano specjalną grupę. Tragiczny pożar w pakistańskim szpitalu, zginęło 14 niemowląt. Będzie też wygrana i awans polskich siatkarek. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się teraz za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy.
2: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę. Mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że pobili go pseudokibice Wisły Kraków. W wiadomościach: Pakistan, co najmniej 14 niemowląt zginęło w pożarze szpitala w Islamabadzie. Przyczyną wybuchu ognia była prawdopodobnie awaria klimatyzacji na ginekologii. Te informacje przekazała lokalna telewizja. W tym czasie na oddziale przebywało 15 dzieci. Uratowano tylko jedno. Na miejscu cały czas działają strażacy. Specjalna komisja ustali przyczyny pożaru. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, przygotowanym przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
4: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
3: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
1: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich popiera stanowisko Episkopatu w sprawie religii w szkole. Przypomnijmy, w oświadczeniu biskupi zwrócili m.in. uwagę, że każdy z nas tworzy przestrzeń rozwoju młodego człowieka. Zaapelowali też o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Jak mówi Tomasz Sypniewski ze stowarzyszenia, potrzeba wsparcia wszystkich środowisk, którym leży na sercu dobro dzieci.
5: No i mam nadzieję, że do głosu Episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja wszyscy katolicy, wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
1: Sypniewski zachęca do dalszego wspierania projektu Tak dla religii i etyki w szkole.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pewna wygrana i pewny awans. Polskie siatkarki wygrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek w grupie, dzięki czemu mogą być już pewne awansu do 1/8 finału.
6: Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj. I jestem bardzo dumna z zespołu.
1: Mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak, która rozegrała kapitalny mecz i zdobyła 24 punkty. Dziś Polki mają dzień odpoczynku, jutro zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek zmierzą się z Turczynkami. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: No to oczywiście kibicom życzymy dużo słońca i tego słońca na pewno dzisiaj nam nie zabraknie, chociaż poranek chłodny już, tak to jest pod koniec sierpnia. Na termometrach teraz 10 stopni, ale w ciągu dnia już będzie ciepło, pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem. Termometry wskażą 24 stopnie. Ciśnienie dziś wynosi 1021 hektopaskali, wiatr umiarkowany wschodni i północno-wschodni.
0: Kto rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: 6 minut po godzinie 7 rozpędzamy się. Środa, przypominamy, to środek tygodnia.
9: Bądźmy dzisiaj niepokonani. Tego wam życzymy z grupą Perfect już za chwilę w Radiu Plus. Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk. Tak jak nasze siatkarki.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Fleetwood Mac Everywhere w Radio Plus 13,5 minuty po godzinie 7.
1: A teraz będziemy się wyżalać. Znaczy, żali się Anna Lewandowska, która przeprowadziła się z mężem swoim do Chicago, bo tamten gra kopie piłkę za duże pieniądze. Ona tam swoje biznesy jakieś robi. Mhm. Znaczy, ona robi w internecie. Nie to, że tam konkretnie, ale fizycznie tam jest, bo jest z mężem.
0: Ale co jej przeszkadza? Co narzeka?
1: Że cały czas nie znaleźli jakiegoś fajnego, przytulnego domku, czy mieszkania, czy apartamentu i w hotelu mieszkają cały czas. A na dodatek ona powiedziała, że jej obiecali, że ma mieć biuro, a biura nie ma. I ona siedzi po tych kawiarniach, biedna, zamawia te kawy kolejne i pracuje z miejsc publicznych, jak to mówi. Nawet mówi, że miała już stamtąd call jeden.
0: No dobrze, no pracuje to pracuje i niech nie narzeka. Mamy tu gorsze zmartwienia.
1: Jakie mamy?
0: My tacy przyziemni, nie takie gwiazdy jak ona.
1: My to mamy dobrze, mamy swoje biuro, biurko nawet, mamy mikrofon, mamy studio.
0: I możemy też zrobić cola i zrobimy po godzinie 8.
1: Jeśli chodzi o mnie, to lepsza jest kawa niż cola o poranku.
0: To też prawda.
1: Cola, zadzwonimy do słuchacza, tak?
0: Oczywiście, że tak, nasza akcja z pocztówkami nadal trwa do końca tego dnia na pewno, więc zachęcamy, zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl.
1: To skoro już będziemy robić cola, to czekamy na wasze postkardy.
0: A za chwilę Bad Boys Blue i Roxette. How do you do?
2: Radio Plus Redom.
3: Reklama.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
3: Po reklamie.

0: No więc bierzesz taką butelkę PET, tą plastikową.
1: Mhm, butelkę coli.
0: Ale nie oddajesz, nie, tam do systemu kaucyjnego, nie? Zostawiasz
1: sobie. Dlaczego? Ale jest napisane kaucja 0,50.
0: Dobrze, ale zostawiasz sobie, rozłożasz wstępnie za pomocą wody tlenu wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury.
1: Ja nie mam czasu, dodajesz butelka do tego... się rozkłada ileś
0: cicho,
1: tam wieków.
0: Cicho,
1: no.
0: Mnie tu. Dodajesz do tego zmodyfikowane genetycznie drożdże, w tym drożdże piekarskie. Tam czekasz chwilę, coś tam się robi i otrzymujesz ciasteczko.
1: Nie dziękuję.
0: No nie dziękuj. Znaczy oni najpierw, oni teraz, znaczy zrobili badania i mówią, że są bezpieczne do spożycia, ale teraz szukają chyba smaku w tych ciasteczkach. Bo to
1: ale
0: chyba
1: z butelki PET mam mieć
0: no, ciasteczko? W ogóle, wiesz co, no dom wariatów. Ciasto z plastiku, czyli przerabiają teraz naukowcy, bo stwierdzili, że to będzie takie rozwiązanie, że jak będą jakieś problemy, wiesz, no jakaś, nie wiem, katastrofa, czy coś tam, jak, no, to będzie można szybko takie ciasteczko zrobić, o, w ten sposób, no. Z resztek roślinnych, plastikowych odpadów.
1: No ja nawet nie wiem, co powiedzieć, bo ja myślałem, że jest odwrotna tendencja, że jak na przykład są łyżeczki plastikowe, to ci dają taką, że można zjeść. Ostatnio w lodziarni taką dostałem.
0: A właśnie, to nie, nie, proszę nie połykać. Okręty podwodne, długotrwałe załogi, misje kosmiczne i takie rzeczy, to tam będzie to ciasteczko z plastiku. Także w sklepie chyba nie kupimy, na szczęście.
1: Dobrze, ale jak ja wrzucę...
0: Ale w plastiku to kupimy wszystko.
1: Ja wrzucę tam do tego kaucjomatu, niech sobie z tego robią, ale ja nie będę korzystał.
0: Jaja sobie z tego robią chyba, 27 minut po 7.
1: O tak, ciastko musi mieć jaja w sobie, no i przecież inne składniki. Ale
0: many,
1: nie butelkę.
0: Many, many. A bo już teraz.

0: Co dzisiaj na obiad? Na pewno nie ciasteczka proteinowe z plastiku? To odkładamy na bok?
1: No ale my pytamy, czy obiad, czy śniadanie, czy kolacja, czy ma wyglądać, czy tylko smakować? Smakować, pisze Izabela, potem i tak zmieni wygląd. No to prawda, ale jak się poda do stołu i jest to dzieło sztuki, to od razu lepiej się pałaszuje.
0: Dokładnie tak. Piękne, Alana, aż szkoda jeść.
1: No właśnie, Ala napisała.
0: Za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Zapraszam.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie. A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
10: Radomski zespół należy do czterech bernardyńskich domów klasztornych w kraju, powstałych z inicjatywy króla Kazimierza i Jagiellończyka. Radosław Mizera, Radio Plus.
11: Dziś 62 studentów, wśród nich kobiety i mężczyźni, złożyło przysięgę i nałożyło czepek. Symbol zawodu. Magda Gliszczyńska, Radio Plus.
12: A to oznacza, że cała północna obwodnica Końskich powinna zostać oddana do użytku kierowców jesienią 2028 roku. Marcin Prejs, Radio Plus.
11: Zapraszamy od poniedziałku do piątku, zawsze po 16.00.
8: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Radio Plus.
2: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 35-letni Polak podejrzany o oszustwa seniorów w Niemczech zostanie przekazany tamtejszym służbom. Miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej i metodą na policjanta wyłudzić prawie 700 tysięcy euro. Mężczyzna został zatrzymany na Pomorzu. Teraz warmińsko-mazurskie żubr zaatakował małżeństwo z Francji. 38-letnia kobieta w ciąży trafiła do giżyckiego szpitala. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Para spacerowała po drodze powiatowej na terenie rezerwatu. W pewnym momencie wyszedł na nich żubr, który głową uderzył kobietę po nogach. 38-latka przewróciła się. Z podejrzeniem złamania przetransportowano ją śmigłowcem do szpitala. To na koniec jeszcze szybki rzut oka na sytuację na stacjach paliw. Dziś cena maksymalna benzyny 95 o grosz wyższa niż wczoraj i wynosi 6,58. Wyraźny spadek notuje diesel, za którego litr zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 54 grosze, a to 7 groszy mniej niż wczoraj.
3: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej nr 74 w Paradyżu. Doszło tam do kolizji. Ruch odbywa się wahadłowo na odcinku 18 km. Uważajcie. Darmowe autobusy dowiozą kibiców na mecz Radomiaka z Krakowią. Kibice, którzy będą posiadać ważne bilety czy karnety na sobotni mecz, będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu uprawnienia obowiązywać będą przez 2 godziny przed meczem i 2 godziny po meczu. Dodatkowo na najpopularniejszej linii numer 9 będą uruchomione dodatkowe kursy. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu przygotowuje na nowy sezon artystyczny bogatą ofertę zajęć. Nowością są te dla seniorów, mówi Alicja Gryz-Wasil, kierowniczka działu edukacji.
4: My w tym sezonie mamy oprócz zajęć ruchowych, mamy też jogę, mamy takie zajęcia artystyczne, plastyczne, bo rozmowy pędzlem malowane, prowadzone przez panią Elę, no to jest taka dosyć stała grupa, niewiele tam osób może się zmienić, dopiero jak ktoś wypada. Więc postanowiliśmy uruchomić jeszcze jedne zajęcia o charakterze plastycznym, bardziej będzie to akwarela, gwasz.
0: Autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka.

0: Polska 1.
1: Słoneczko ogrzewa nam twarze i tak będzie przez cały dzień przy niewielkim zachmurzeniu. Poranek rześki, teraz 10 stopni, a w ciągu dnia ciepłe 24. Ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Tak, to radio wasze ulubione zresztą, mamy taką nadzieję. Przypojezd, no to nostalgii, Alfa Will już za chwilę.
3: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Jeden z najciekawszych kronik, no tak zwanych kryminalnych, to chyba są te z lotniska. W minioną sobotę samolot przyleciał z Delhi, no i wysiadła Malezyjka z wnukiem.
1: No właśnie, ale ten wnuk podobno coś mało podobny był.
0: No mało podobny, ale chciał się upodobnić. Znaczy, po pierwsze, podejrzane było to, że on wyjął jakiś paszport, który już utracił ważność, ale na tym paszporcie nie za bardzo był podobny do siebie. Co więcej,
1: nie
0: okazało...
1: Ten wzrost, nie te uszy.
0: Też, ale te uszy to chciał mieć podobne i dlatego przykleił sobie taśmą dwustronną.
1: Tak.
0: Małżowinę uszną.
1: Bo trochę za bardzo odstawały, więc chciał być bardziej podobny do takiego, co nie odstawały. No i właśnie, i tu się chyba słaba sprawa rypła.
0: No tak, no bierzmy przykład z klasyki. Na przykład w filmie Rozmowy kontrolowane jest taka scena, gdy się Szwedka, znaczy nie Szwedka, tylko Stanisław Tym przygotowuje do przekroczenia granicy i to jest profeska,
1: no,
0: a nie tam jakaś
1: państwa,
0: ucho na taśmę dwustronną. No gdzie tam, no. Wnuk nie okazał się nie być wnukiem, nawet nie był Malezyjczykiem, tylko z innego kraju, ze Sri Lanki. Oboje państwo chcieli do Niemiec po prostu pojechać, wjechać nielegalnie.
1: Przez Polskę. Nie udało się. Za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, rano wstaje. Zróbmy rano tak, żebyśmy byli do siebie podobni, bo to najważniejsze.
0: Bilet z Delhi drogi, no nie starczyło im na profesjonalne przygotowanie się do oszustwa.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Manam krakowski Splin. Będziemy czekać również na wasze kartki pocztowe. Mogą być z Delhi, mogą być, nie wiem, z jakiejś fajnej polskiej miejscowości. Czekamy.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Where do you go? Świetne pytanie. Gdzie byliście? Pytamy was i czekamy na zdjęcia. W zasadzie jedno zdjęcie takie pocztówkowe, bo w tym roku, w te wakacje chwalicie się pocztówkami.
2: A my mamy dla was zestaw wakacyjnych gadżetów. Na pewno się jeszcze przydadzą. A do tego oczywiście kartkę pocztową, również naszą, plusową. O!
1: I naprawdę nie kupujcie jakichś pocztówek, tylko wyślijcie nam swoje zdjęcie z prywatnych zasobów, takie, które najbardziej wam się podoba. Jest takie wakacyjne i wspomnieniowe.
2: Czekamy na ładne widoczki.
1: Tak jest, może być wspomnienie z wczoraj, sprzed tygodnia, ale są tacy, którzy wysłali nawet sprzed paru lat. Do tego napiszcie kilka słów pozdrowień. Jak to na pocztówce, ale to wszystko na naszej stronie internetowej lato.radioplus.pl.
2: Zapraszamy.

0: Pytamy dzisiaj na naszym profilu facebookowym, tak do śniadania trochę, czy posiłki powinny tylko smakować, czy też wyglądać, bo mamy prawdziwe dzieło Van Gogha dzisiaj na obrazku. Ja co napisał, kuchnia to też czasami artyzm, ale dla mnie najpierw musi smakować, a przy okazji może też wyglądać.
1: No, tak, dobrze.
0: To są tacy, którzy jedzą oczami.
1: To prawda, za chwilę na naszej antenie, a to chyba ilości bardziej.
0: Nie, to w drugą stronę, nie jedzą.
1: A też. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody, 8 się zbliża.
2: Radio Plus, Radom.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Radio Plus.
2: Kolejna wymiana ciosów i tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie to na początek. Kto jest odpowiedzialny za tragedię na Solnej w Krakowie? Spór o bezpieczeństwo po sobotnim wypadku. Na koniec powiemy o niezwykłym odkryciu na terenie muzeum w Wilanowie. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zniszczenia, ofiary i ranni, kolejne wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą. Czteroletnie dziecko i kobieta zginęli w rosyjskim ostrzale Czernichowa na północy Ukrainy. Z kolei w Rosji znów uderzono w magazyn sieci sklepów internetowych. Są doniesienia o uszkodzeniu rafinerii. Nie milkną tymczasem echa tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Radcliffe miał osobiście ostrzec Kreml, lepiej tego nie róbcie.
3: Według Wall Street Journal John Radcliffe miał się spotkać z prezydentem Rosji, by ostrzec go, że Waszyngton wie o planach Kremla. Chodzi tu o wielką mobilizację zapowiedzianą w Rosji na jesień. Według analityków gazety może to oznaczać, że amerykański wywiad wiąże te plany z otwarciem nowego frontu. Eksperci prognozują, że może to być kolejny kierunek uderzenia na Ukrainę albo atak na kraje natowskie. Szef CIA swoją delegację rozpoczął w niedzielę. Na pokładzie rządowego samolotu dotarł do Rygi, skąd dwa dni później wojskowym Boeingiem C-17A poleciał do Moskwy. Prasa za oceanem przypomina dziś, że po raz ostatni wizyta na tym szczeblu miała miejsce w listopadzie 2021 roku. Rząd USA ostrzegał wtedy Kreml, że wie o planach inwazji na Ukrainę. Te rozmowy nie powstrzymały jednak Putina przed uderzeniem kilka miesięcy później.
2: A mówił o tym Mateusz Chłyston. Dziękujemy. Czy za tragedię odpowiedzialni są urzędnicy? Trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na Solnej. To po sobotnim wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Sprawę śledzi nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
4: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
5: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życie.
4: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
6: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
4: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
2: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał już zarzuty, nie przyznaje się do winy. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych, kosztem jednak studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa, którzy pracowali w ramach programu pomocy pielęgniarskiej i asysty lekarzy. Szukamy oszczędności, przyznaje rzeczniczka placówki Magdalena Knop.
7: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie, a jednocześnie oczywiście stanowili jakieś dodatkowe wsparcie dla naszych zespołów. Natomiast nie byli częścią wymaganej obsady medycznej, na której opiera się zabezpieczenie wszystkich świadczeń dla pacjentów.
2: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłatę za sierpień, ale od września rezygnuje on z ich usług.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Fundamenty XIX-wiecznych budowli odkryte w Wilanowie. Muzeum Pałacu Króla Jana III razem z archeologami z UKSW odsłoniło ukryte dotychczas pod powierzchnią rezerwatu Morysin fundamenty dawnych zabudowań w tak zwanym domu stróża. Jak tłumaczą badacze, są w zaskakująco dobrym stanie.
8: Można było podejrzewać, że są to zabytki architektoniczne wysokiej klasy, gdyż projektantami byli Franciszek Maria Locci i Christian Piotr Aigner. Tak więc architekci, którzy w XIX wieku tworzyli najważniejsze budynki w Warszawie. Tak więc tutaj mamy udział także w tym ich geniuszu, który pozwolił właśnie te oryginalne, unikalne do sprawy formy tworzyć i do tej pory jeszcze się zachowały.
2: Mówił dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz fundamentów odnaleziono też zabytki ruchome, m.in. elementy zdobnicze, mebli wykonane z brązu, zdobienia sztukatorskie i porcelanowy talerz z międzywojennej zastawy stołowej. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozy pogody.
9: Pogoda. Taką pogodę to ja lubię od samego rana. Dużo słońca, chociaż chłodno. Teraz 12 stopni o poranku. No takie mamy poranki pod koniec sierpnia. A w ciągu dnia już ciepło i pogodnie z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy 24 stopnie. Ciśnienie idzie w górę. Teraz wynosi 1022 hektopaskale. Wiatr umiarkowany wschodni i północno-wschodni. A przysłowie, kiedy w sierpniu sieka wszędzie, zima długo białą będzie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Zawsze tam, gdzie ty, przynajmniej o poranku, to do Kasi mówię teraz. Dzień dobry, mamy środę, 26 sierpnia.
11: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do godziny 9:00. No i jesteśmy z wami cały czas z przebojami z nutą nostalgii.
10: A zawsze tam, gdzie ty, to oczywiście Lady Punk.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No leci, Krzysztof leci.
2: Aj, czy doleciał? Właśnie, czy
3: dzień dobry,
2: już...
3: dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Wróciłeś z tego miejsca pocztówkowego, czyli dokładnie z Sycylii?
3: Tak, tak, wróciłem właśnie z Sycylii, ale to byłem w maju, w tym roku. Było przepięknie, słonecznie. No i oczywiście, jak tam na tej pocztówce zaznaczyłem, weszliśmy sobie na tą Etnę, gdzie tunele były czterometrowe wykopane w śniegu.
2: W śniegu? No dobrze, przestraszyliśmy się trochę, bo ta Etna dymiła ostatnio i był problem, żeby wrócić z Sycylii, ale ty byłeś w maju, więc wszystko w porządku.
1: Czekaj, ale tu super jest, bo plaża jest pusta. W ogóle prawie nikogo nie ma, no.
3: Oj tak, nikogo prawie nie było, plaża była dla nas.
1: Super.
2: Co więcej, widzę, że w formie jesteś, jeśli chodzi o wyskoki.
3: Wysłałem te zdjęcie kolegom z pracy, to też byli zadowoleni. Zaskoczeni.
2: To był jakiś taki wymarzony kierunek, czy może stałe miejsce pobytu wakacyjnego?
3: Nie. To oczywiście moja małżonka wybrała kierunek.
2: Oczywiście.
3: Ja tylko towarzyszyłem.
1: No dobrze, fantastycznie. Cieszę się, że wakacje się udały. Mamy dla was zestaw gadżetów, które wysyłamy do was.
3: Żony
1: Ostrów, fajne miejsce wybrała. No i gratulujemy tak wysportowanego męża. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia. Kłaniam miłego dnia życzę.
1: Dziękujemy. Kwadrans po godzinie 8:00, poranny program Radia Plus, która nastaje. Świetne zdjęcie, naprawdę.
0: To jest Radio Plus Radom.
4: Reklama.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt?
4: Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus Radom.

0: Sabrina i Boys Boys na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. Skoro ma nie tylko smakować, ale i wyglądać, albo wyglądać i smakować, to mam tutaj trójkę najlepszych zup na świecie.
1: No, słucham. Na pomidorowa, miejscu, rosół...
0: A, nie.
1: I co?
0: Wori Wori.
1: Kto?
0: Wori Wori na pierwszym
1: ale
0: miejscu.
1: Ale ja pierwszy słyszę.
0: Jest też wersja Bori Bori, ale chodzi o zupę z Paragwaju.
2: Bori Bori.
0: Nie boli Bori, Bori. Potem, ale słuchaj, na drugie miejsce jest jeszcze gorsze. Bejran Korbasi. Aha. Z Turcji. Z szyi jagnięcej, policzka jagnięcego podawanych z ryżem. No i na trzecim miejscu Yokohama Style Ramen z Japonii, różniący się
1: no, ramen
0: od tokijskiego,
1: to już słyszałem,
0: gęsty bulionem.
1: Tak, nawet ja bym.
0: Jeśli chodzi o to Wori Wori, no to tam są takie gluseczki z kaszy kukurydzianej, serem, to wszystko w bulionie z kurczaka, zioła, warzywa. Taka bardzo esencjonalna zupa. Podobno podstawa w kuchni portugalskiej, zarówno w mieście, jak i na wsi. A my wolimy jednak pomidori, czyli naszą polską pomidorową.
1: Tomato sup, jakby ktoś pytał.
0: Jakby kto pytał. Mhm. No to już wiemy. Zupa sycąca, zupa zawsze musi być, zupa rozgrzewa i tak dalej, i tak dalej. Robinson Only the Lonely, chociaż chłodniki też są praktykowane u nas, ale to
1: sezon
0: chyba
1: sezon na chłodniki już się skończył.
0: No to Robinson jeszcze przez chwilę w Radio Plus.

0: Parma.
1: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie, a to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
9: Podziękował wszystkim, którzy towarzyszyli mu na drodze do kapłaństwa i obecnym w katedrze za modlitwę, która, jak podkreślił, ma moc. Radosław Mizera, Radio Plus.
10: Już w najbliższą niedzielę od godziny 12 do 16 Muzeum Jacka Malczewskiego nie może Was zabraknąć na tych wyjątkowych urodzinach.
11: Magda Gliszczyńska, Radio Plus.
12: Sołtysem w niebie i piekle jest Elżbieta Kuleta-Szejna. Jak mówi, niebo jest zdecydowanie większe od piekła i cały czas właśnie w niebie przybywa mieszkańców. Marcin Prejs, Radio Plus.
11: Zapraszamy od poniedziałku do piątku, zawsze po 16.
13: Radio Plus Radom.

0: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Belgia i ponad 300 osób zakażonych salmonellą. To po spożyciu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii. Niewykluczone, że mogły trafić także do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Jak przekazał RTL Info, przedsiębiorstwo z Antwerpii, z którego pochodzą jaja, zaopatrywało Czechy, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Polskę, Portugalię i Włochy. W samej Belgii i sąsiednim Luksemburgu sprzedano nawet 2 miliony jaj, które mogły być zanieczyszczone salmonellą, twierdzi Reuters. Wszedł do pokoju kuracjuszek i podawał się za masażystę. Policja z Jeleniej Góry zatrzymała 56-letniego mężczyznę, który dostał się do jednego z sanatoriów. Przebywającym tam pensjonariuszkom zaoferował swoje usługi, twierdząc, że jest masażystą. Zgodziła się na to jedna z kobiet, którą mężczyzna zaczął dotykać w miejsca intymne. Poszkodowana powiadomiła policję, ta przejrzała kamery monitoringu i na tej podstawie zatrzymała 56-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Warszawa kupi system antydronowy, pisze Gazeta Wyborcza. Jak zapowiada ratusz, pozwoli on wcześniej wykrywać ewentualne zagrożenia i pozwala też na szybszą reakcję służb. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Po raz pierwszy w powiecie koneckim sprzed miejscowej kolegiaty wyruszy w piątek nocna piesza pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium w Czarnej. Anna Wójcik, jedna z organizatorek wydarzenia.
2: Ta pielgrzymka jest dla wszystkich kobiet, dla wszystkich dziewcząt, bez względu na wiek, bez względu na doświadczenie. Kobiety potrzebują siebie nawzajem, dlatego chcemy iść razem, wspólnie modlić się, rozmawiać, czasem milczeć, dzielić doświadczeniem i zanieść to wszystko Maryi, która nie czeka na kobiety idealne, które mają wszystko poukładane, tylko która czeka na swoje dzieci.
1: Początek pielgrzymki w piątek o 18:00, zakończenie w Czarnej około godziny 22:00. Do końca roku zostanie wyłoniony wykonawca modernizacji stadionu piłkarskiego w Magnuszewie, poinformował burmistrz Wojciech Wachnik. Środki na ten cel przekazało Ministerstwo Sportu, w sumie ponad 3 miliony złotych.
3: Bardzo ważne zadanie. Na ten stadion czekało bardzo wiele zawodników klubu LZS Magnuszew i to też poniekąd taki hołd będzie dla tradycji tego klubu. To, aby właśnie ten klub mógł się dalej rozwijać. Klub zrzesza dzisiaj ponad 100 młodych piłkarzy i od wielu, wielu lat był problem, żeby mogli się rozwijać na obecnym boisku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Bieganiu za piłką też. Pogoda dziś sprzyja, od samego rana słonecznie. Teraz 12 stopni w ciągu dnia, ciepłe 24. Dziś niewielkie zachmurzenie, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki

0: Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: To teraz do tej pogody dodamy jeszcze trochę wiatru od Patryka Swayze. She's like a wind w Radiu Plus.
2: Zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimo.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A za chwilę też Santana i Corazon Espinado.

0: razem Espinato Santana w Radio Plus za 18 minut 9.
1: Zrobiła się awantura mała w Olsztynie, ponieważ pewien pan dostał dofinansowanie, dotację w wysokości 84 tysięcy złotych. A pan jest astrologiem i dostał dotację, nie tylko chodzi o to, że on jest astrologiem i tam sobie z gwiazd próbuje przyszłość jakoś wyczytać, nie sobie, pewnie
0: chyba
1: innym.
0: Chyba nie sobie, tak, innym za duże pieniądze.
1: Tak, ale on też w tym wniosku napisał, że on chce dzięki dotacji poznać języki obce, między innymi niemiecki, angielski i rosyjski. Ten rosyjski, bo on mówi, że po rewolucji październikowej mnóstwo ciekawych książek o astrologii powstało właśnie w tym języku i on ma się zamiar dokształcać.
0: A, że w ten sposób, tak?
1: No, tak.
0: Więc, a, że astrolog, tak?
1: Tak, no, gwiazdy na niebie to język międzynarodowy, więc może by się obyło bez tych pieniędzy.
0: Ale słuchaj, z dotacjami to jest tak, że trzeba udokumentować, że się wydało na to i na tamto.
1: No to ja podejrzewam, że on się będzie uczył tych języków teraz, tak.
0: Tak,
1: no.
0: Okay.
1: Tylko ciekawe, czy te przewidywania będą bardziej
0: jak
1: dokładne,
0: na razie,
1: czy nie.
0: Gwiazda pomyślności mu świeci.
1: No niech mu nigdy nie zagaśnie, ale jednak to są nasze pieniądze publiczne, więc sprawdzajmy, na co są wydawane.
0: Dobrze, za chwilę to One Disco, będzie też OMD i Enola.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
9: Radio Plus Radom.

0: Za 4 minuty będzie godzina 9 w Radiu Plus.
1: To jest taka godzina, o której mówimy, miło było, się skończyło, ale zapraszamy jutro o poranku znowu od 6 i to będzie czwartek, ale warto zostać z nami w dalszym ciągu.
0: Czyli chciałeś powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi.
1: Nastąpi.
0: No dobrze, przebojów z nutą nostalgii też nam nie zabraknie również po godzinie 9, kiedy to przedstawiać się będzie Agnieszka Morawska. Także życzymy udanego dnia z Radiem Plus, a my to co, do kuchni się wycofujemy powoli.
1: Do kuchni,
0: pamiętaj,
1: a dopiero po
0: śniadaniu. Żeby wyglądało i żeby smakowało.
1: To prawda.

0: Tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
6: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
7: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
8: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
9: Magda Gliszczyńska
8: i Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
1: Radio Plus Radom.

0: strzały. W Żorach na Śląsku w trakcie policyjnej akcji samochód potrącił funkcjonariusza. O szczegółach za chwilę. Poseł PiSu na Ibizie, czyli kolejne rewelacje w sprawie afery Zonda Krypto. Liczymy się przed szkołą. Sprawdzamy, ile wydamy przed pierwszym dzwonkiem. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek strzelanina podczas akcji CBŚP w Żorach na Śląsku. Ranny został mundurowy. Potrącił go samochód, który próbowali zatrzymać funkcjonariusze. Wtedy właśnie padły strzały.
1: Miało tam miejsce zarówno w trakcie czynności potrącenie jednego z policjantów, jak również inny policjant oddawał strzały w kierunku pojazdu celem jego unieruchomienia. Pojazd został zatrzymany, a w następstwie tego osoby również.
0: Mówi nam Marcin Leśniak z policji w Żorach. Jak udało nam się ustalić, ranny funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Została mu udzielona pomoc na miejscu. Kolejne rewelacje w sprawie afery z giełdą kryptowalut. Poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał się spotkać z jej prezesem na Ibizie, donosi Wirtualna Polska. Polityk po powrocie z wyspy zaczął angażować się w sprawę branży kryptowalut. Doniesienia w tej sprawie śledzi Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak do sprawy odnosi się sam polityk?
2: W wydanym rano oświadczeniu Michał Moskal przekonuje, że nigdy nie współpracował z szefem Zonda Krypto, a spotkanie z nim na Ibizie polegało na omówieniu udziału w konferencji dotyczącej gospodarki. Polityk zapewnia, że za bilety lotnicze i hotel zapłacił sam. Tymczasem według doniesień portalu poseł nie zgłosił wyjazdu do tzw. rejestru korzyści, co było jego obowiązkiem. Polityk po tym spotkaniu wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Wczoraj prokurator generalny zapewniał, że w śledztwie w sprawie całej afery Zonda Krypto jest wyraźny przełom, ale szczegółów nie chciał ujawnić.
3: Cały czas trwają czynności. To jest kwestia tygodni. Wtedy opinia publiczna pozna te dowody, które mamy.
2: Mówił minister Waldemar Żurek. Nadal nie wiadomo więc, czy szef giełdy, o czym donosiły wcześniej media, został w ogóle przesłuchany przez śledczych.
0: Tematem zajął się Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Kredki, flamastry, piórniki i tornistry to ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Rodzice jak co roku ruszają na duże zakupy, które potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Jak bardzo? Sprawdzał Olek Ruszkowski.
4: Więcej zapłacimy za kredki i worki na WF, a mniej na przykład za zeszyty. Dobrym pomysłem może być wybranie się na zakupy dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, mówi Agnieszka Grzelak z firmy Pan Paragon.
5: Co roku widzimy ten trend, że najwięcej promocji możemy znaleźć właśnie w gazetkach promocyjnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego lub tuż po jego rozpoczęciu.
6: No jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
7: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrożały tornistry, czyli te plecaki, tak?
4: Rodzice według badań przeprowadzonych przez PayPo planują wydatki od 250 zł do 500 zł na zakupy dla jednego dziecka.
0: Natomiast według badań firmy Pan Paragon podstawowa wyprawka zawierająca 14 najczęściej kupowanych produktów kosztuje w tym roku 123 zł i 48 groszy.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Fani astronomii, szykujcie się na kolejne widowisko na niebie. Przed nami zaćmienie Księżyca, to już w piątek. W Kaliszu wspólne obserwacje zaplanowano na polach marsowych od 4:30 rano.
9: To głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90% wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6:00, ale im później, im bliżej tego słonecznego obrzasku, tym Księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze.
0: Mówi nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu. Zaćmienie Księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy spotkania będą mieli też lornetki i teleskopy.
8: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Twist in my sobriety i Tanita Tikaram na początek, a w kolejce czerwone gitary.

0: Dusty Springfield in Private w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut prawie po 9 na zegarze. Teraz 26 dzień sierpnia w kalendarzu i środa. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Niezmiennie czekamy także na wasze pocztówki. Na radioplus.pl proszę zrobić zdjęcie, wypełnić formularz, dołączyć pozdrowienia z wakacji i później czekać na mój telefon dzisiaj jeszcze i także od Janka Pasterskiego. Ale na razie muzyka. Za moment. Aha, i Take On Me.
1: To jest Radio.

0: Plus Radom.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęd.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęd.pl, regulaminy.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
14: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
15: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
16: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
14: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
13: Magda Gliszczyńska,
17: Marcin Prejs,
18: Radosław Mizera
14: i Wojtek Sałek.

Somebody to Love i Queen w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10, a środa w kalendarzu, więc pytam, co mi w duszę gra i zasady na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale nie tylko. Trzeba też napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. I to jest bardzo ważne, żeby to napisać, bo nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chyba że te odpowiedzi rozbudowane będą tak samo ciekawe w kilku wiadomościach, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141 do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę, jeszcze nie wiem co. Czas na pierwszą podpowiedź. Dodam jeszcze tylko, że hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź numer jeden brzmi: może być zakochany. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra? Za chwilę. Albano, Romina Power i Felicita. Teraz.

0: Together Forever, Rick Astley w Radiu Plus Lato z nutą nostalgia. Ta piosenka mogłaby pasować do hasła, które dzisiaj pytam. Taka dodatkowa podpowiedź. A podpowiedź numer dwa, dotycząca właśnie tego, co mi w duszy gra, brzmi tak. Wielorasowiec albo Rojek na drugiej płycie. No i ma dzisiaj swój dzień, między innymi. Hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także to, co do tego o tym haśle napiszemy. Napiszcie jedno, dwa zdania, które wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
12: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Mamo, zrobiłam obliczenia.
14: I co z nich wyszło?
13: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
14: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej. Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
13: To będzie dobry początek roku.
14: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
15: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

3,5 minuty do 10 teraz na zegarze, a ja przypominam, że cały czas czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji, pozdrowienia z wakacji. Te dobiegają już końca, ale trzeba się cieszyć albo wspominać to, co się wydarzyło. I na takie zdjęcia czekamy na radioplus.pl, specjalny formularz. Proszę kliknąć, wypełnić, załączyć zdjęcie z wakacji, dołączyć pozdrowienia. I my odwdzięczymy się tym samym. Proszę czekać na telefon jeszcze dzisiaj ode mnie, a później od Janka Pasterskiego.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Dwa ciała w mieszkaniu w Kutnie. Służby ustalają przyczynę śmierci. Jaja skażone salmonellą w Belgii mogły trafić na polski rynek. Ogromny pożar pod Barceloną. Ogień strawił już ponad 30 hektarów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Kutnie i śledczy w akcji. W jednym z mieszkań znaleziono dwa ciała, kobiety i mężczyznę. Służby wezwał zaniepokojony sąsiad. Do środka mundurowi weszli siłowo. Na razie policja nie chce udzielać szczegółowych informacji w tej sprawie.
2: Sprawa jest prowadzona w formie śledztwa pod nadzorem prokuratury, więc na obecnym etapie z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy dodatkowych informacji.
1: Mówi Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi. Kluczowe dla kryminalnych jest teraz ustalenie przyczyny śmierci tych dwóch osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Jaja skażone salmonellą z Belgii mogły trafić na polski rynek. Chodzi o jedną z partii dostaw wysyłanych do 8 krajów europejskich, w tym właśnie nad Wisłę. Belgijskie służby sanitarne potwierdziły ognisko zakażenia na fermie jednego z większych eksporterów jaj z okolic Antwerpii. O tym Mateusz Chłystun, jak wykryto zainfekowaną partię?
3: Belgijska Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego wykryła ją po tym, jak ponad 300 osób zgłosiło się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Wszystkie spożywały jaja pochodzące od tego samego dostawcy. Inspektorzy tej instytucji mówią o pierwszym w kraju zatruciu salmonellozą na tak dużą skalę. Szacują przy tym, że do konsumentów w Belgii i Luksemburgu mogły trafić nawet 2 miliony sztuk skażonych jaj. Ze sklepów wycofały je już tymczasem Holandia, Francja, Włochy i Portugalia. Eksporter wysyłał je jednak także m.in. do Polski i Czech.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Ogromny pożar pod Barceloną. Kilkanaście tysięcy mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Od wczoraj płonie park krajobrazowy obok katalońskiej stolicy. Ogień strawił już około 35 hektarów. Kilkadziesiąt osób z zagrożonych domów ewakuowano. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Trochę to niepokojące. Sytuacja jest w pewnym stopniu opanowana. Nadal jest tam sporo ognia. Z tego co widziałem, sporo ognia było w jednej części. Potem rozprzestrzenił się dalej. A wygląda na to, że ogień się nie zatrzymuje. To już drugi pożar w regionie tego lata. Po poprzednim, w połowie sierpnia, służby zatrzymały osobę podejrzaną o podpalenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzyka znów rozbrzmiewa w krakowskich zabytkach. To za sprawą jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych cykli koncertowych w mieście, czyli 51. Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie.
4: Prezentujemy muzykę od średniowiecza do współczesności. Muzyka jest prezentowana w salach i w zabytkowych miejscach Krakowa. Także meloman, będący na tym festiwalu, może codziennie być w innym miejscu, słuchać innej muzyki i innych wykonawców.
1: Mówił Maciej Michalik, menadżer festiwalu, a koncerty odbywają się codziennie do końca sierpnia.
0: Lato z nutą nostalgii.
5: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Say You, Say Me i Lionel Richie. Na początek tej godziny.

0: Waterloo i ABBA w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 18 minut po 10 na zegarze. Pora na trzecią, ostatnią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź numer 3 brzmi tak. Kudłaty, bury, fajny pies. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Waszym zadaniem jest odgadnąć nie tylko hasło, ale przede wszystkim to, co z tym hasłem wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra, plus niespodzianka.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoryzowany dealer Daci. Karasiewicz i Syn. Radom, ulica Kapturska 10.
8: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest fresh! Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
13: dalej masz. Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Watching Me i Rockwell w radiu Pusne Lato z notą nostalgii. Czasami też mam wrażenie, że ktoś nas śledzi, wzrokiem podąża za tym, co na przykład robi nasza dłoń, gdy coś jemy i potem tak sprawdza. I to jest właściwie pies, ale kundelek. O to mi dzisiaj chodziło i te prawidłowe hasło odgadł między innymi Maciej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Macieju, napisałeś o tym, że kundel ci się kojarzy z takim psem, który nie potrzebuje rodowodu, żeby być wyjątkowym. Trochę łobuziak, trochę przytulak, zawsze wierny i z charakterem. Taki zwyczajny, swojski pies, który często okazuje się najlepszym przyjacielem człowieka. Czy jesteś szczęśliwym posiadaczem kundelka?
1: Kundelka może nie, ale pieska, a nawet piesków od dzieciństwa tak.
0: Mm-hmm. Czyli gdzieś świętujesz dzisiaj, bo dzisiaj właśnie jest Dzień Psa, więc kundelek jak najbardziej się tutaj zalicza.
1: Święto jest, także będziemy świętować.
0: Mhm. Czyli
1: jak najbardziej.
0: Czyli ten piesek, niekoniecznie ten wielorasowiec, ale myślę, że takie też się zdarzają i są najwspanialsze, najkochańsze, chociaż każdy dla właściciela psiak jest po prostu najwspanialszy na świecie i tutaj nie ma co udawać. Mam dla ciebie prezent, torba Co Mi w Duszy Gra. Coś do tej torby jeszcze dorzucę, a jeśli ty masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam rodziców, mam nadzieję, że słuchają Radia Z. Pozdrawiam Elę i Jacka Zasłupska, a także całą Warszawę i cały Mokotów.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i ja mam nadzieję, że jednak rodzice słuchają Radia Plus. Ale oczywiście Radio Z też pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, Macieju, do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, na razie, cześć.
0: Lejsla Bonita i Madonna teraz w Radio Plus.

Rubec i Sugar Baby Love w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jeśli o słodycze chodzi i słodycz taką w czystej postaci, no to chyba myślimy dzisiaj o tym samym w kontekście Dnia Psa właśnie, czyli o słodkich szczeniaczkach. Chociaż wszystkie zwierzaki bywają słodkie, są słodkie, no ale jednak dzisiaj błyszczą psy, bo mają swój dzień. Ale a propos błysków, to dzisiaj także dzień brokatu, chociaż psiaki tego brokatu nie potrzebują, żeby zabłysnąć, w przeciwieństwie do niektórych ludzi. Na zegarze 17:16 minut do 11:00 i jeszcze do 11:00 między innymi Enya i Only Time.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
4: Mamo, zrobiłam obliczenia.
5: I co z nich wyszło?
4: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
5: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej. Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
4: To będzie dobry początek roku.
5: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
6: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radiu Plus Radio mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie. A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
1: Podziękował wszystkim, którzy towarzyszyli mu na drodze do kapłaństwa i obecnym w katedrze za modlitwę, która, jak podkreślił, ma moc. Radosław Mizera, Radio Plus.
2: Już w najbliższą niedzielę od godziny 12 do 16 Muzeum Jacka Malczewskiego nie może Was zabraknąć na tych wyjątkowych urodzinach. Magda Gliszczyńska, Radio Plus.
3: Sołtysem w niebie i piekle jest Elżbieta Kuleta-Szejna. Jak mówi, niebo jest zdecydowanie większe od piekła i cały czas właśnie w niebie przybywa mieszkańców. Marcin Prejs, Radio Plus.
2: Zapraszamy od poniedziałku do piątku, zawsze po 16.

0: I w stronę słońca zmierzamy, jeśli o pogodę chodzi, bo do końca tygodnia jeszcze upały do nas wrócą, ale szczegółowa prognoza pogody po 12. Na razie na zegarze 3 minuty do 11 i za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
1: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: W życiu nic nie zagraża. Francuska w ciąży zaatakowana przez żubra w Puszczy Boreckiej. Dyrektor CIA z wizytą w Rosji rozmawiali o kontaktach między służbami. Kolejny Polak w barwach Juventusu, Kamil Grabara, przeszedł do włoskiego giganta. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Życiu dziecka i matki nic nie zagraża. 38-latka w ciąży, którą wczoraj podczas spaceru w Puszczy Boreckiej zaatakował żubr, pozostaje jednak pod opieką lekarzy. Wolnożyjące zwierzę wyszło z lasu, gdy małżeństwo z Francji spacerowało po drodze powiatowej Jeziorowskie Czerwony Bór.
2: W pewnym momencie zwierzę uderzyło kobietę dwukrotnie głową w nogę. Kobieta upadła i doznała obrażeń. Na miejsce został wezwany lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana będąca w 16 tygodniu ciąży została przetransportowana do szpitala w Giżycku.
1: Relacjonuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Poszkodowana kobieta przebywa na oddziale urazowo-ortopedycznym pod kontrolą ginekologa. Po tym incydencie żubr uciekł, a służby przypominają, że dzikie zwierzęta należy obserwować tylko z bezpiecznej odległości. Kreml w końcu zabrał głos po tajemniczej wizycie w Moskwie. Spotkanie z szefem CIA dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta. To była pierwsza w tym kraju wizyta dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej od prawie 5 lat. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Najpierw Moskwa nabrała wody w usta, twierdząc, że nic nie wie ani o amerykańskim samolocie, ani o jakichkolwiek rozmowach z przedstawicielami USA. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził w rozmowie z Washington Post, że John Ratcliffe, szef CIA, złożył wizytę w stolicy Rosji. Tematem rozmów były kontakty między służbami bezpieczeństwa obu państw. Ratcliffe, który wcześniej negocjował z Rosjanami między innymi wymianę więźniów, jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa. Spotkanie odbyło się w cieniu dalszej eskalacji i nasilenia walk na froncie w Ukrainie.
1: Gdzie 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci. Z kolei Ukraińcy uderzyli dronami w magazyn rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries w obwodzie tambowskim. Po ataku zakład stanął w ogniu. Pożar objął 100 tysięcy metrów kwadratowych. Umowa warta miliardy euro. Polska wraz z Hiszpanią kupią samoloty tankujące. Rząd w Madrycie zatwierdził wspólny zakup i zapewnienie wsparcia logistycznego potrzebnego do wprowadzenia ich do służby. Przypomnijmy, w lipcu szef MON-u informował, że Polska zamówi 4 tankowce powietrzne, które będą wsparciem m.in. dla myśliwców. Wspólna umowa Polski z Hiszpanią jest warta prawie 5,5 miliarda euro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
4: Hi, Bianconeri.
1: Cześć, Bianconeri. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza. A przypomnijmy, że przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base i The Sign w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a to piosenka, która była przebojem, hitem lat 90. na wszystkich koloniach i obozach. I z kolonii obozów wysyłało się także pocztówki i my do tego wracamy. Prosimy Was o wysłanie pocztówki. Już nie trzeba iść na pocztę. Można ją nam wysłać internetowo radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Czekamy na Wasze zdjęcie z wakacji z pozdrowieniami, takimi jak na pocztówce. A my odwdzięczamy się tym samym naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, z naszymi podpisami. Do tego jeszcze dokładamy czystą pocztówkę, żebyście mogli ją komuś wysłać. A do tego sporo letnich gadżetów Radia Plus, między innymi ręcznik plażowy, do tego koszulka i mnóstwo innych gadżetów. Radioplus.pl, tam czekamy na Wasze pocztówki, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już taką pocztówkę wysłał.
1: Radio Plus. Radom.

0: Toteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
4: Malarz.

0: Ja zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał w tym, a co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj z tą pocztówką z wakacji przenosimy się na Majorkę, skąd napisała do nas Małgosia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgosia, to twoja pocztówka. Gorące hiszpańskie słońce, szum turkusowych fal i nuta nostalgii w tle. Nadaje do was z samej Majorki, gdzie czas płynie wolniej, a kawa smakuje lepiej. Śle wam uśmiech, zapach oliwnych gajów i mnóstwo pozytywnej letniej energii. Do usłyszenia na antenie. Słyszymy się. Bardzo nam miło za to, że troszeczkę nam przesłałaś tego krajobrazu hiszpańskiego. Czy jesteś jeszcze wciąż na Majorce, czy to...
2: Nie, już wróciłam. Nie.
1: Już wróciłaś.
2: Tak, w rzeczywistości.
1: Och, to boli, to czasami boli, jak się właśnie wraca z miejsca, w którym jedynym problemem było to, gdzie dziś zjemy albo na którą plażę pójdziemy, prawda?
2: Dokładnie, tak, dokładnie. A piękne miejsca, także warto tam jechać i złapać taki inny oddech i odprężyć się i zapomnieć o wszystkim, co złe. Mhm.
1: Czyli Hiszpania, czyli Majorka konkretnie, baterie naładowane i jest warto tam pojechać, warto zwiedzać. A to było takie zwiedzanie, czy też odpoczywanie przede wszystkim?
2: Zwiedzanie, szczególnie zwiedzanie. A? Bo ja bardzo właśnie lubię zwiedzać. Też na plaży byliśmy, ale z reguły było zwiedzanie.
1: Czyli coś konkretnego ciebie urzekło? Oliwne gaje?
2: Oliwne gaje, no kuski takie fajne były, małe. Też chodziły sobie po skałach, oswojone, bo dużo turystów, także piękne widoki, piękne woda, taka lasowa, no przepięknie.
1: Niech ten błękit we wszystkich odcieniach z tobą zostanie jak najdłużej i te wspomnienia. Bardzo dziękujemy za to, że się z nami tymi wspomnieniami podzieliłaś. Mamy dla ciebie także nasze pozdrowienia ze studia Radia Plus, a do tego jeszcze sporo gadżetów, ręczniki między innymi plażowe. Może w tym roku się jeszcze przyda, albo w przyszłym, gdziekolwiek będziesz, będziemy razem z tobą. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić,

0: Porque te was i Anet w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 12 i zostajemy w Hiszpanii nie tylko przez piosenki, ale przez wiadomości od was. Pocztówka z Majorki od Małgorzaty wzbudziła wasze zainteresowanie i obudziła tych, którzy na Majorce byli i szczerze polecają takie wiadomości i zostają, ale też na przykład Janek z Krakowa pisze, że nie tylko Majorka, ale i Minorka, czyli na wschód od Majorki, turkusowa woda do zwiedzania, super mała wyspa na Balearach. Więc jeżeli mamy jeszcze trochę wolnego, czas, pieniądze i ochotę, to być może to może być nasz kierunek. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek podróżowaliście w te wakacje, dajcie nam znać na radioplus.pl. Tam czekamy na wasze pocztówki z wakacji.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Kobranocka na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Serial Zonda dopiero się rozkręca. Premier zabrał głos w sprawie kryptoafery. Kradli auta m.in. w Polsce. Policjanci rozbili litewską szajkę. Kulinarna rewolucja w szkołach to od 1 września. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Serial Zonda dopiero się rozkręca. Premier Donald Tusk komentuje tak ostatnie doniesienia dotyczące przełomu w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Prokurator generalny przekazał wczoraj, że w sprawie są nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Jak napisał premier, teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka prezydent Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Przypomnijmy, Wirtualna Polska poinformowała, że poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał spotkać się z jej prezesem na Ibizie. Później polityk wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Kradli auta w Polsce i kilku unijnych krajach. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozbili litewską szajkę złodziei samochodów. W ramach dwóch precyzyjnych akcji funkcjonariusze zatrzymali m.in. szefa gangu. Udało się im także odzyskać dwa skradzione samochody.
2: Policjanci wiedzieli, jakim pojazdem poruszają się przestępcy od granicy niemieckiej w kierunku Litwy. Ostatecznie osobowy Ford został ustalony na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Wspierający działania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie umiejętnie wypracowali dogodną sytuację, po czym stołeczni z grupy Orzeł dokonali precyzyjnego zatrzymania pojazdu.
1: Relacjonuje Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Okazało się, że auto było skradzione, a jechali nim szef grupy i jego współpracownik. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili już na 3 miesiące do aresztu. Sukces walki o wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim. Dziewczynka ważąca 600 gramów urodziła się w 26 tygodniu. Miała poważne kłopoty z układem pokarmowym.
3: Skrajny wcześniak. Pierwsza walka oczywiście jest kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej. Tu jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym przeważnie u tych dzieci i trzeba po prostu pacjenta operować.
4: To jest taka jubilerska robota.
3: Znaczy te zabiegi są przeprowadzone oczywiście w asyście lupy. To raczej sobie nie wyobrażam inaczej.
1: Zaznacza szef chirurgii dziecięcej Witold Miaśkiewicz, z którym rozmawiała Barbara Źródlewska-Olejnik. Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram. Jej stan się poprawia, jest stabilny, ale wciąż średnio ciężki. Szpital w Ostrowie ma oddział neonatologiczny 3. stopnia. Jest jednym z 2 tego typu w Wielkopolsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kulinarna rewolucja w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Od 1 września zaczną tam obowiązywać nowe, zaktualizowane zasady żywienia.
5: To rozporządzenie wskazuje drogę wszystkim wykonawcom czy przygotowującym posiłki właśnie dla uczniów. Iwona Skrzypińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie. W ramach tego muszą być przygotowywane posiłki zdrowe z jak najmniejszą ilością cukru, soli.
6: Dieta planetarna jest podstawą, że są warzywa, owoce, orzechy, nasiona. Aneta Kapuścińska, intendent przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie. Nie rezygnujemy całkowicie z mięsa, ale zmniejszamy jego ilość na rzecz warzyw i owoców strączkowych i pełnoziarnistych.
1: Nowe zasady żywienia zastąpią przepisy wprowadzone 10 lat temu.
7: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Do 11 września potrwa drugi termin naboru do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. W pierwszym, który trwał do 10 lipca, zgłosiło się 4 kandydatów, mówi rektor uczelni ksiądz Daniel Reguła.
8: Obecnie mamy 4 kandydatów na pierwszy rok już przyjętych do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Natomiast właśnie w tym momencie już prowadzimy ten drugi nabór. On będzie trwał do 11 września. Osoby, które jeszcze zastanawiają się, mogą przyjść, porozmawiać, zadać sobie pytanie, czy to jest moja droga, czy to jest miejsce, w którym ja mogę sobie zadawać pytanie o swoją przyszłość i rozeznawać swoje powołanie. Także drzwi szeroko otwarte.
7: A egzamin wstępny odbędzie się w rektoracie seminarium 14 września o godzinie 10. Od września również rusza żłobek w Zakrzewie koło Radomia. Nowoczesny parterowy obiekt ma ponad 700 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji najmłodszych będą 3 przestronne sale, zaplecze kuchenne, sanitariaty, szatnie oraz pomieszczenia administracyjne, magazynowe i gospodarcze. W budynku znajdują się także gabinet pielęgniarki i pokój administracyjny. Wójt gminy Leszek Margas.
9: To jest tak naprawdę odpowiedź na potrzeby młodych małżeństw. Chcemy tworzyć warunki, aby zachęcać młode rodziny do sprowadzania się wręcz nawet do gminy Zakrzew. Stąd wybudowaliśmy żłobek, który kosztował ponad 6 milionów złotych na 50 miejsc. Ekipa doświadczonych opiekunów i nauczycieli, więc stawiamy tutaj oczywiście na poziom, na wysoki poziom kadry.
7: Placówka pomieści 50 dzieci.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Marek Sierocki, dzień dobry.
11: Jan Pasterski również, to już środa. Dziś wspomnimy wielką gwiazdę muzyki country, ale nie tylko tego gatunku. To wielka, nieodżałowana strata dla całego światowego show biznesu. A zaczynamy przebojem Unbreak My Heart w wykonaniu Toni Braxton.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, dziś świętowałby urodziny.
2: Tak jest, Tadeusz Nalepa świętowałby dzisiaj swoje urodziny. No i przygotowaliśmy z tej okazji wyjątkowy przebój.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, ale zanim zagramy tę piosenkę zespołu Breakout, to jeszcze przypomnienie, że rozdajemy zaproszenia na koncert Drupiego.
2: O, zgadza się, wielki fan Beatlesów i Adriano Celentano, i ten gentleman pojawi się już 20, niechże sobie spojrzę dokładnie.
1: 29,
2: tak jest, pojawi się września w Gdańsku, a chwilę potem to już będzie październik, pierwszy dzień października w Warszawie, czyli takie dwa koncerty Drupi będzie miał w naszym kraju. My mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy bilety, którymi chętnie się podzielimy. Oczywiście to podwójne zaproszenia. Za chwilę takie podwójne do kogoś trafi na koncert w Gdańsku. Dajcie znać, dlaczego chcielibyście się na tym wydarzeniu pojawić. Krótko SMS-owo pod 691-141-141.
1: A teraz już niezapomniany ojciec polskiego bluesa Tadeusz Nalepa, zespół Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: W Stanach Zjednoczonych flagi opuszczono do połowy masztu. To decyzja Donalda Trumpa po śmierci ikony Dolly Parton.
1: Miała 80 lat, nie tylko wokalistka, ale również aktorka. Ikona światowego show biznesu, sprzedała ponad 100 milionów płyt. 11-krotnie była wyróżniona najbardziej prestiżową muzyczną nagrodą Grammy. Nikt nie miał tylu nominacji, co ona. Aż 55 razy była nominowana do tej nagrody. Zaczynała karierę, gdy miała 13 lat. Wówczas w studiu poznała Johnny'ego Cash'a, który namówił ją, by kontynuowała karierę, by rozpoczynała ją, by wierzyła w to, że może osiągnąć sukces, i taki sukces osiągnęła. Rok 73, wielki przebój Jolene, a także w tym samym roku napisała utwór I Will Always Love You, który później po latach spopularyzowała Whitney Houston w filmie Bodyguard. Autorka wielu ponadczasowych hitów, ikona country, ikona amerykańskiego show biznesu, kobieta zawsze uśmiechnięta. Zawsze, kiedy ją widziałem, to gościł uśmiech na jej twarzy.
0: Zgadza się. No i jest jeden przebój, który właśnie bez wątpienia z nią się kojarzy, to Jolene.
1: Już teraz gramy ten utwór niezapomnianej, nieodżałowanej Dolly Parton.

0: To Tell It To My Heart, wielki przebój Taylor Dane z roku 1987. To był fantastyczny debiut. Piosenka trafiła na czołowe miejsca światowych list przebojów. Cieszyła się powodzeniem w dyskotekach. Dla DJ była przygotowana specjalna wersja maxi singlowa. No taka, jeszcze bardziej podbity rytm. Potem rok później, w roku 88, ukazał się jej debiutancki album Podwójna Platyna w Stanach Zjednoczonych, a zaczynała, gdy była jeszcze nastolatką, w zespołach no bardziej rockowych niż muzyka pop, którą wykonywała. To tyle o Taylor Dane i jej wielkim hicie Tell It To My Heart. Pora na naszego rozmówcę. Dowiemy się, kto dostanie bilety na koncert 2, 29 września w Gdańsku.
1: No właśnie, bo te bilety trafiają nie mniej, nie więcej, tylko prosto do Janusza teraz. Januszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię serdecznie.
1: Witamy cię tak serdecznie. Właśnie napisałeś, że Drupi to właściwie cała twoja młodość.
2: Tak. Była nas taka paczka i chodziliśmy, mieliśmy w Malborku swój lokal, Drupi i tym podobne jeszcze, jakieś Bonnie M, Eruption. To są nasze kawałki, nasza młodość.
1: Okej. Okay. Chyba nie będzie tajemnicą, czy też nie taktem, jeżeli powiemy, że swoją obecną małżonkę poznałeś właśnie przy jednym z przebojów Drupiego.
2: Tam właśnie i stoi koło mnie, słucha nas i jest obok mnie w tej chwili.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
1: Aha, no to się cieszymy, że już druga połowa wie, co was czeka, a czeka was już całkiem niedługo. To była piosenka Sereno E, ja myślę, że jej na pewno nie zabraknie.
0: Oczywiście będzie, będziecie mogli ponownie zatańczyć
2: w rytm tej piosenki. Ale to jest jedna z nich.
1: Mhm. A jedziecie do Gdańska z Malborka, czyli niedaleko.
2: Niedaleko, tak.
1: To pozdrawiamy was bardzo serdecznie i życzymy dobrego odbioru tego przedstawienia.
2: I ja pozdrawiam pana Janka i pana Marka, całą załogę Radia Plus. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Dobra wiadomość jest taka, że oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia. Mamy ich całkiem poważną pulę i będziemy rozdawali w kolejnych dniach. No raz jeszcze przypomnimy, że teraz rozdajemy Gdańsk. Natomiast jeszcze przed nami 1 października, wówczas Drupi zawita do Warszawy.
0: A mi się też przypomniało. W roku 78 pierwszy raz byłem na koncercie Drupiego w warszawskiej sali kongresowej. Kupiłem wówczas singiel z piosenką Bambina, którą śpiewała ówczesna chórzystka Drupiego, Dorina Dato, która później została jego żoną. Kiedyś zapytałem się Drupiego, a co się dzieje z tą dziewczyną, która tak świetnie śpiewała Bambino, była twoją chórzystką? On powiedział, już nią nie jest, jest moją żoną. Od wielu lat też szczęśliwe małżeństwo Drupiego i Doriny Dato. A my teraz zagramy w zupełnie innym stylu, po polsku, zespół Bain i Jezioro Szczęścia.
1: Właśnie, czyli szczęście cały czas jest motywem przewodnim.
0: Dokładnie tak.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystko.

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Mamo, zrobiłam obliczenia.
2: I co z nich wyszło?
1: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
2: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej.
3: Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
1: To będzie dobry początek roku.
3: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie.

0: Holenderska grupa Art Company i Suzana to właściwie tacy wykonawcy, można powiedzieć, jednego przeboju, ale za to takiego, którego nie powstydził się na warsztat wziąć sam król włoskiej muzyki Adriano Celentano.
1: Przypomnę, że to był rok 1984. Cała Europa tańczyła w rytm piosenki Suzana.
0: Za to teraz grupa, która przebojów ma bez liku.
1: Dokładnie tak i przenosimy się w lata 70. Chris Norman i jego koledzy z formacji Smokey na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty w utworze Living Next Door to Alice.
0: No i warto jeszcze przypomnieć, że od 20 do 22 dzisiaj prywatka w twoim wykonaniu.
1: Wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. Zapraszamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo. Kolejne F-35 w drodze do Polski. Maszyny wystartowały z bazy w Teksasie. Ciała ofiar są już w Polsce. Nowe informacje po katastrofie autokaru na Węgrzech. Zabytkowe budynki i gotyckie cegły. Niezwykłe odkrycie pod rezerwatem Morysina. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 kolejnych F-35 w drodze do Polski. Maszyny już wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w bazie w Łasku. Myśliwce mają zostać przyjęte do służby jak najszybciej, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Za kilkadziesiąt godzin w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
0: To kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze 3 maszyny trafiły do Polski w czerwcu. Do końca roku ma być ich w sumie 14. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Jak dowiedział się nasz reporter, samolot z nimi na pokładzie wylądował na lotnisku w Balicach.
2: Na dzień 27 i 28 sierpnia, to jest czwartek i piątek, zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnijmy, autokar z pielgrzymami z Polski wracającymi z Medjugorje zjechał z drogi w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej skutkującej śmiercią wielu osób. Stanął przed sądem za przekręty na miliony. Koniec śledztwa i akt oskarżenia za oszustwa podatkowe przeciwko 20 członkom grupy przestępczej. Mieli wyłudzić m.in. zwrot z podatku VAT, wykorzystując do tego m.in. obrót bitcoinami. Wykorzystano do tego kilka tysięcy faktur na ponad 30 milionów złotych, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.
3: Oskarżeni to podstawieni prezesi spółek wykorzystywanych w działalności przestępczej. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. W centrum karuzeli finansowej służącej wyłudzaniu podatku VAT znajdowała się spółka, której podstawionym prezesem była ujęta w akcie oskarżenia 43-latka.
0: Oszuści wykorzystywali też pozorowany obrót oprogramowaniem komputerowym. W tym przypadku do wyłudzenia VAT-u ostatecznie nie doszło, bo płatność od cypryjskiej spółki została zablokowana. Ceny paliw o kilka groszy w dół. Jak poinformował minister energii, jutro na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,57 za litr benzyny 95 i 7,47 za diesla. Obniżona stawka VAT ma obowiązywać do końca sierpnia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Cegły mogą pochodzić nawet ze średniowiecza.
5: Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiały budowlane. Tak więc mamy znak cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują, tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. Mamy tutaj nawet cegły gotyckie.
0: Mówi dr Rafał Solecki z UKSW. Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, jednak dopiero w przyszłym roku. Jak tłumaczą badacze, najpierw trzeba sporządzić odpowiednią dokumentację.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Umowa podpisana, konsorcjum firm PKS Gostynin i PKS Skierniewice będzie świadczyć usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu. Umowa będzie obowiązywała przez 10 lat od listopada przyszłego roku. Podpisanie umowy odbyło się dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. W spotkaniu wzięła udział Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
7: Będzie ta umowa obejmowała obsługę linii komunikacyjnych numer 5, 6, 15, 18, 22, 26, 27 przez okres 109 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji tej umowy, czyli od 28 listopada 2027 roku.
6: Linie te wyjeżdżają poza miasto, między innymi do Skarszewa czy Jedni Letnisko. Wtedy to kończy się też kontrakt z firmą Michalczewski Spółka ZOO. Na scenie prezentować się będą podopieczni domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych, domów samopomocy. W Opocznie odbędzie się trzecia edycja przeglądu piosenki wakacyjnej. Jak mówi Kamila Kata, organizatorka wydarzenia z roku na rok, cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem.
8: Na pewno, dlatego że widzimy, że z roku na rok jest coraz to więcej chętnych. Za pierwszym razem było 7 ośrodków, które się zgłosiło. Później w tamtym roku było już więcej, bo było 9. A w tym roku zgłosiło nam się 12 ośrodków. Także no, widać, że liczba się zwiększa, czyli zapotrzebowanie jest.
6: Przegląd w piątek przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Opocznie. Początek o 10:00. Wydarzeniu patronuje Radio Plus.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Faktycznie przeboje, teraz wizytówka muzyczna Michaela Jacksona, chociaż było ich wiele, to jedna z nich. Billie Jean. Dzień dobry, Janek Pastewski.

pa. No i tak można sobie nucić pod koniec sierpnia na urlopie, jeżeli ktoś jeszcze cały czas korzysta, a myślę, że jeszcze sporo osób korzysta. Take a chance on me, to za nami i ABBA, a do piątku włącznie cały czas nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy was o to, żebyście zrobili zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach właśnie. Komóreczką, smartfonikiem, napisać nam parę słów pozdrowień i to można wszystko wysłać i zrobić na radioplus.pl, rachu ciachu i to już jest zrobione. I to się dzieje, także tam odsyłamy. Jest jeszcze dłuższa chwila, bo to nieco ponad godzinę. Po 14 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, żeby zapytać, jak tam u was na urlopie, gdzie akurat bawicie, w którym miejscu Polski, a może jesteście gdzieś za granicą. My w prezencie mamy właśnie rzeczone pocztówki takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna jest podpisana przez nas. Nasze pozdrowienia również na tej pocztówce. Druga zupełnie czysta, czyli można komuś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę, na przykład przyczepić magnesikiem do lodówki i niech nam przypomina o wakacyjnym czasie, a do tego jeszcze koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i będę miał do tego wszystkiego jeszcze ręcznik plażowy.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystko.

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
6: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
8: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
9: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
10: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
8: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
6: Magda Gliszczyńska,
11: Marcin Prejs,
9: Radosław Mizera
8: i Wojtek Sałek.

kiedy wszystkie kończyny energicznie się ruszają i radośnie przy okazji, to znaczy, że Phil Collins się pojawił. Can't Hear Love to za nami w Radiu Plus. 26 sierpnia, dzisiaj środa, mamy święto brokatu i do tego Międzynarodowy Dzień Psa. Czyli pięknie, to się można brokatem tu i tam delikatnie przystroić i na spacer, żeby tak świętować z błyskiem wokół i nie tylko.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
0: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
3: Autopromocja.

0: 19 coraz bliżej, to oznacza tylko jedno. Wiadomości Radia Plus, zapraszamy.
1: Radio Plus, Radom.
2: Reklama. Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
1: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
2: Autopromocja.

0: Radio Plus Redom. Radio Plus.
1: Obywatelska zawiadamia prokuraturę. Chodzi o spotkanie posła PiSu z prezesem giełdy kryptowalut. Polska i Hiszpania kupią samoloty do tankowania w powietrzu. Umowa warta ponad 5 miliardów euro. Zbliża się nowy rok szkolny. Powiemy też, jak dobrać odpowiedni plecak. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy KO zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o doniesienia o spotkaniu posła PiSu Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Jak informowała Wirtualna Polska, do spotkania miało dojść na Ibizie. Moskal chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Po spotkaniu z Kralem miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Jest zielone światło z Madrytu. Polska dostanie nowe samoloty tankujące. Polska i Hiszpania mają wspólnie kupić w ramach programu SAFE co najmniej 7 maszyn służących do tankowania w powietrzu i transportu. Kolejnym krokiem będzie podpisanie finalnej umowy. Do 2030 do Polski mają trafić 4 takie samoloty, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: By operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
1: Koszt to blisko 5,5 miliarda euro. Umowa będzie realizowana przez 7 lat i obejmie zarówno zakup samolotów, jak i niezbędne wsparcie logistyczne przy wprowadzaniu ich do służby. Seria włamań do domów jednorodzinnych na Śląsku. Łupem złodziei padał sprzęt elektroniczny, złoto i pieniądze. W powiecie gliwickim policjanci zatrzymali 5 osób, mówi Marcin Szopa z policji w Będzinie.
3: 2 osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami.
1: Podczas przeszukań znaleziono m.in. narzędzia służące do włamań. Zbliża się nowy rok szkolny. Sanepid przypomina o prawidłowym dobieraniu plecaków. Warto zwrócić uwagę m.in. na materiał, z którego jest wykonany.
4: Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka, tak żeby tutaj plecak przylegał do pleców. Szerokie szelki, które zapewniają swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu plecaka.
1: Mówi nam Małgorzata Zapała z Sanepidu w Kaliszu i dodaje.
4: Dobrze by było, żeby też zapewnić klamrę spinającą te szelki tutaj na klatce piersiowej.
1: Waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała dziecka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych, weryfikowania informacji i odnajdywania najbliższego schronienia. W sobotę krajowy trening reagowania. To m.in. w Krakowie na Rynku Głównym. Będzie można dowiedzieć się, co włożyć do plecaka ewakuacyjnego.
5: Pakuje pani plecak ewakuacyjny. Co pani do niego wkłada?
6: Nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Jeszcze nie pakuję.
7: Paszport, pieniądze, latarka, parabank, puszki, woda.
8: Kanapkę, proszę pana.
9: Wezmę telefon, kamerę.
10: Picie bym wzięła przede wszystkim i psa.
1: Punkty edukacyjne otworzą się w sobotę rano w całym kraju, w centrach miast i miejscowościach turystycznych.
11: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Koniec z rysunkami, karbnikami czy makietami skrzyżowań wykonywanymi przez uczniów w domu. Od września nauczyciele nie będą mogli już zadawać takich prac domowych do zrobienia poza szkołą.
12: Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, bo dzieci będą mogły samodzielnie wykonywać te prace i będą na to miały czas, gdyż do tej pory była tylko 1 godzina tygodniowo i z tego powodu właśnie wiele tych prac było kończonych przez dzieci w domu, bo no nie było możliwości, żeby dzieci w 4 klasie tak trudne prace, które były tam w podstawie programowej, mogły wykonać podczas 1 godziny lekcyjnej.
11: Wyjaśnia nauczycielka techniki Kamila Słowicka. Od września uczniowie podstawówek w klasach 4-6 będą mieli po 2 godziny zajęć praktyczno-technicznych w tak zwanym bloku, czyli jedna po drugiej. Trwa budowa przedszkola w Janiszewie koło Radomia. To inwestycja w przyszłość naszych dzieci, w komfort pracy nauczycieli, a także rozwój całej lokalnej społeczności, mówi wójt gminy Zakrzew Leszek Margas.
13: I ważne zadanie i duże wyzwanie, bym powiedział, bo to jest inwestycja, która nas kosztuje ponad 12 milionów złotych. Na szczęście otrzymaliśmy 50% dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, więc lżej nam jest udźwignąć ten wydatek.
11: Zakończenie prac planowane jest na czerwiec. czerwiec przyszłego roku. Darmowa komunikacja dla kibiców z ważnym biletem czy karnetem na sobotni mecz Radomiaka z Krakowią. Udogodnienia obowiązywać będą przez 2 godziny przed rozpoczęciem i 2 godziny po zakończeniu meczu. Zwiększy się także częstotliwość kursowania autobusów linii numer 9.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: No, to teraz mamy finalne odliczanie i Europe, legendarny w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Nick Kershaw w Radio Plus. 20 minut po godzinie 14. Mamy środę, a sierpień jeszcze trwa do poniedziałku włącznie. Przed nami jeszcze cały wakacyjny weekend i do piątku tego najbliższego akcja pocztówka z wakacji w Radio Plus. Pytamy was o to, jak wy swoje wakacje spędzacie aktualnie, gdzie jesteście, co robicie. A, więcej, nawet możecie nam to pokazać, robiąc zdjęcie telefonem komórkowym, wysyłając nam również krótkie pozdrowienia z miejscowości, w której się aktualnie znajdujecie, a to wszystko na radioplus.pl. My natomiast w nagrodę mamy dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało właśnie z wakacji. Jedna podpisana przez nas redakcyjnie i do tego jeszcze pozdrowionka dla was wakacyjne, a druga czysta, można komuś kiedyś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. No i jeśli lato, to oczywiście letnie gadżety, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy, coś co nie raz, nie dwa, na pewno się jeszcze przyda. A za minut kilka w tej sprawie będę do kogoś odzwaniał. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie. A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
17: Radomski zespół należy do czterech bernardyńskich domów klasztornych w kraju, powstałych z inicjatywy króla Kazimierza Jagiellończyka. Radosław Mizera, Radio Plus.
18: Dziś 62 studentów, wśród nich kobiety i mężczyźni, złożyło przysięgę i nałożyło czepek. Symbol zawodu. Magda Gliszczyńska, Radio Plus.
2: a to oznacza, że cała północna obwodnica Końskich powinna zostać oddana do użytku kierowców jesienią 2028 roku. Marcin Prejs, Radio Plus.
18: Zapraszamy od poniedziałku do piątku, zawsze po 16:00.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: No, wakacje jeszcze trwają, jeszcze parę dni przed nami, tych sierpniowych, a ja właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to gdzie się bawisz razem z rodziną? Góry Stołowe, tak?
2: Tak, Góry Stołowe, Zima Kłodzka, aktywnie spędzamy czas. W czasach, gdy wszyscy szukają morza, my spędzamy czas aktywnie, podróżując po Polsce.
1: Świetnie, właśnie na zdjęciu widzę, że chyba twoje dzieci się znajdują, wchodzicie po drabinach do góry.
2: Tak, do góry.
1: Okej, okay, do góry właśnie, czyli takie trasy i dla tych starszych i młodszych widzę, że bez problemu się da.
2: Tak, da się, mogą i starsi, i młodsi. Akurat zdjęcie jest z czeskiej strony, ale po polskiej stronie też Góry Stołowe wyglądają bardzo pięknie.
1: Świetnie, do końca tygodnia jeszcze urlopujecie?
2: Tak, do końca tygodnia, no i czas wracać do szkoły, dzieci niestety.
1: A no tak, no właśnie, wszystko co dobre niestety szybko się kończy. Od nas zestaw gadżetów wakacyjnych i dwie pocztówki takie klasyczne z pozdrowieniami wysyłamy. I bardzo ci dziękuję. To dobrej reszty urlopu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Jeśli wakacje, to także kręgi w piasku. Circle in the Sun to Belinda Carlisle na koniec tej godziny. Za moment 15 wiadomości.
1: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.

0: tylko teraz. Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom.
1: Niebezpiecznie na drogach, powiemy o dwóch wypadkach. Szef CIA nie spotkał się z Putinem. Za chwilę komentarz Kremla. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Autostrada A2 jest zablokowana. Dwa auta zderzyły się na wysokości Buku. To odcinek Nowy Tomyśl - Poznań. Co najmniej jedna osoba jest ranna. Za Nowym Tomyślem jest już potężny korek i trzeba jechać objazdem. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło z kolei pod Kielcami. W Woli Teresowej motocyklista zderzył się z ciężarówką. Według policji miał nie ustąpić pierwszeństwa.
2: Na miejscu lądował lotnicze pogotowie ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia 66-latka nie udało się uratować. I obecnej na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Mówiła Beata Soboń z policji w Jędrzejowie. Trasa Małogoszcz-Jędrzejów również została zablokowana. Kreml zabrał głos w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow twierdzi, że dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. Była to pierwsza taka wizyta od 2021 roku. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście prezydent Putin był natychmiast o wszystkim poinformowany. Mówił Dmitrij Pieskow. Informacja o wizycie szefa CIA w Moskwie nie została oficjalnie skomentowana przez Waszyngton. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Będzie można dowiedzieć się, co robić w sytuacjach kryzysowych, a wszystko pod okiem specjalistów. Punkt edukacyjny będzie na przykład na rynku w Nowym Sączu.
3: Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podobne punkty będą w sobotę w całym kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Minęło 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu. Polacy zobowiązali się wtedy m.in. do ochrony życia poczętego i walki z pijaństwem. O tym, jak przekazywać te wartości młodym pokoleniom, mówi prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego Łukasz Majchrzak.
4: Konieczność najpierw wejścia do świata, w którym żyją ci młodzi ludzie, i tego, żeby oni zobaczyli, że można żyć inaczej, że jest rzeczywistość, która daje możliwość bycia bardziej człowiekiem, bycia autentycznym, bo wiemy, że to jest możliwe tylko i wyłącznie w Kościele.
1: Śluby jasnogórskie były pokojowym manifestem wolności i jedności Polaków w czasach terroru stalinowskiego.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Umowa podpisana konsorcjum firmy PKS Gostynin i PKS Skierniewice będzie świadczyć usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu. Umowa będzie obowiązywała przez 10 lat od listopada przyszłego roku. Podpisanie umowy odbyło się dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Piotr Szałas, dyrektor MZDiK w Radomiu.
6: Kontrakt obejmuje 7 linii. Wszystkie wyjeżdżają poza granice miasta. Obsługują one Jedniele, Letnisko, Skaryszew, Rosz, Maliszów. Konsorcjum będzie obsługiwało 726 autobusami. Autobusy są spełniające normę emisji spalin Euro 6, mają też system start-stop, będą również przystosowane do budowanego systemu ITS.
5: Więcej o tym w magazynie Miasto Żyje Latem po godzinie 16. Seminaria czekają na kandydatów do kapłaństwa. Wśród nich Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Aby wstąpić w progi uczelni, należy złożyć wymagane dokumenty i przejść pozytywnie przez poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego. Rektor seminarium ksiądz Daniel Reguła.
7: Generalnie jest zainteresowanie, z czego się bardzo cieszymy. Myślę, że to jest też taki bardzo dobry znak czasu, że coraz bardziej to powołanie dobija się do ludzkich serc i jest taka coraz większa odwaga na to, żeby na to powołanie chcieć odpowiedzieć swoim życiem. Oficjalnie dowiemy się 14 września, kiedy to będziemy mieli egzamin do drugiej tury naboru do naszego seminarium.
5: W pierwszej turze do Radomskiego Seminarium Duchowego zgłosiło się 4 kandydatów.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Dzień dobry, po 15:05 dokładnie. Janek Pasterski teraz w Radio Plus Perfect. Niewiele ci mogę dać. Radio Plus.

0: Fancy i Bolero, jego słynny przebój. Cały czas w rytmach wakacji, bo one jeszcze trwają. Trochę trudno nam sobie wyobrazić, że to właściwie tyle, co nam środy zostało. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Na palcach jednej ręki, ale wyciskamy jak cytrynę. Póki się da. I do piątku włącznie. W każdym paśmie w Radiu Plus, czyli trzy razy dziennie zabawa, pocztówka z wakacji. Wiem, bo rozmawiam z wami i wiem, że wiele osób jeszcze do końca tego tygodnia na urlopach będzie. Później cóż, jeśli ma się dzieci, to niestety trzeba wracać, początek roku szkolnego we wtorek, ale te parę dni myślę, że no, może obfitować jeszcze w wiele ciekawych przeżyć. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, co aktualnie robicie, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach. Takie zdjęcie, wiecie, zrobione smartfonem. Do tego można nam napisać kilka ciepłych słów pozdrowienia. To wszystko na radioplus.pl, bo jutro od rana znowu będziemy wam rozdawali pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Dwie sztuki mamy. Jedna jest podpisana przez nas redakcyjnie z pozdrowieniami, a druga czyściutka zupełnie można zostawić sobie na pamiątkę, albo może komuś nawet wysłać, żeby było miło. Do tego jeszcze garść letnich gadżetów, koszulka z krótkim rękawem, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To wiadomo, zawsze jest w cenie.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

prywatna, to oznacza podwójną dawkę prywatki od 20 do północy. Korzystajmy, bo już od września aż tyle tego nie będzie. Zostanie tylko weekendowa odsłona. A póki co jeszcze dzisiejszy i jutrzejszy wieczór. Jak najbardziej taki. Pewnie też będzie rock'n'rollowo i pewnie Mr. Shakin' Stevens też się w tym repertuarze pojawi tak jak teraz.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: 3-3-a. To na koniec naszego środowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Jutro zapraszam zaraz po 12, a tymczasem życzę dobrego popołudnia.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
7: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autoryzowany dealer Dacia, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Nastolatek zatrzymany w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie został zwolniony. Trump potwierdza, że szef CIA był w Moskwie. AI pomoże nauczycielom w edukacji zdrowotnej. Za chwilę szczegóły. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. To decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu mężczyzny na osiedlu Willowym w Krakowie. Jest nieletni.
1: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
0: Mówił Zbigniew Zgub z Sądu Okręgowego w Krakowie. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych. Przypomnijmy, w nocy z czwartku na piątek 36-latek został skatowany przez grupę mężczyzn. Zmarł w karetce. Biały Dom potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej potwierdził ją Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa, Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William James Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali własną sztuczną inteligencję. Asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem, który ma prawie 1000 stron.
4: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
0: Mówił twórca platformy Rafał Gromek. Podręcznik został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Tymczasem polski episkopat sprzeciwia się edukacji zdrowotnej w szkołach. W swoim oświadczeniu biskupi zaapelowali też o przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Ich stanowisko popiera Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.
5: No i mam nadzieję, że do głosu episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja. Wszyscy katolicy, wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
0: Mówił Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Od września w szkołach będzie tylko jedna godzina religii w tygodniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
6: No i temperatura powoli, ale rośnie. Dzisiaj już zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Wczoraj było około 19-20 stopni, dzisiaj 23 w tej chwili na termometrze. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Również noc będzie cieplejsza, około 15 stopni. Jutro jeszcze cieplej, 25 stopni. W piątek ma być najcieplej. Na razie zapowiadane, synoptycy zapowiadają 29 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Pięknie to wygląda, jeśli chodzi o końcówkę wakacji. No cóż, trochę nie będziemy mówić może za dużo, ale ten temat szkolny również się pojawi w naszym magazynie, na który za chwilę zapraszam. 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Sałek, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 16 zaczynamy za chwilę nasz magazyn, a w nim powiemy o podpisanej umowie konsorcjum firm PKS Gostynin, PKS Kierniewice będzie świadczyć usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu. Umowa będzie obowiązywała przez najbliższe 10 lat. Na podpisaniu umowy była m.in. Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
1: Będzie ta umowa obejmowała obsługę linii komunikacyjnych numer 5, 6, 15, 18, 22, 26, 27 przez okres 109 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji tej umowy, czyli od 28 listopada 2027 roku.
0: Magda Grisznicka wybrała się na podpisanie tej umowy, za chwilę więcej o niej opowie, a seminaria czekają na kandydatów do kapłaństwa, wśród nich jest Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Aby wstąpić w progi uczelni, należy złożyć wymagane dokumenty, przejść etapy procesu rekrutacyjnego, o czym mówi rektor seminarium ksiądz Daniel Reguła.
2: Generalnie jest zainteresowanie, z czego się bardzo cieszymy. Myślę, że to jest też taki bardzo dobry znak czasu, że coraz bardziej to powołanie dobija się do ludzkich serc i jest taka coraz większa odwaga na to, żeby na to powołanie chcieć odpowiedzieć swoim życiem. Oficjalnie dowiemy się 14 września, kiedy to będziemy mieli egzamin do drugiej tury naboru do naszego seminarium.
0: Radek Mizera za chwilę porozmawia z naszym gościem i więcej opowiedzą o tym. No i będą pięknie śpiewać na scenie, prezentować będą się podopieczni z domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej. Marcin Prejs więcej szczegółów przedstawi.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Umowa podpisana. Przypomnę, konsorcjum firm PKS Gostynin, PKS Skierniewice będzie świadczyć usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu przez 10 najbliższych lat od listopada przyszłego roku. Szczegóły zna Magda Gliszczyńska. Była dzisiaj również na tym wydarzeniu.
2: Podpisanie umowy odbyło się dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu. W spotkaniu wzięła udział Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
3: Będzie ta umowa obejmowała obsługę linii komunikacyjnych numer 5, 6, 15, 18, 22, 26, 27 przez okres 109 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji tej umowy, czyli od 28 listopada 2020 roku. W tym okresie zostanie zrealizowanych blisko 15 milionów wozokilometrów przez 26 autobusów. Przede wszystkim warto podkreślić to, że te autobusy będą w pełni kompatybilne z naszym systemem karty miejskiej i z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej.
2: W sumie kontrakt obejmuje 7 linii. Wszystkie wyjeżdżają poza miasto, informuje Piotr Szałas, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
4: Kontrakt obejmuje 7 linii. Wszystkie wyjeżdżają poza granice miasta, obsługują one jednie letnisko Staryszew, Rożki, Maliszów. Konsorcjum będzie obsługiwało 7 linii 26 autobusami. Autobusy są w pełni spełniające normę emisji spalin Euro 6, mają też system start-stop. Autobusy będą również przystosowane do budowanego systemu ITS, będą po prostu w tym systemie po prostu funkcjonowały, będą wyposażone w komputery, które będą umożliwiały pozycjonowanie autobusów w systemie ITS. Jeżeli chodzi o rodzaj przedstawionego pojazdu, jest to autokar, jest to producent turecki, nie mamy się czego obawiać, jest to pojazd, który funkcjonuje w Warszawie, funkcjonuje również po prostu w Pruszkowie i funkcjonuje też w Tarnowie.
2: Konsorcjum firm PKS Gostynin i PKS Skierniewice ma duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług przewozowych dla komunikacji miejskich. Takie usługi realizuje m.in. dla Warszawy, Pruszkowa, Elbląga czy Katowic. A jakie pojazdy dostarczy firma w ramach kontraktu? Tłumaczy Damian Gołębiewski, prezes konsorcjum firmy.
5: Wybraliśmy kontrakt i podpisaliśmy umowę teraz z Radomiem. Będziemy tutaj się osiadać. Jeżeli chodzi o pojazdy, to tak jak wspomniał już pan dyrektor, zaoferowaliśmy 29 pojazdów, z czego 26 to będą pojazdy w ruchu. Będą to autokary KENT-C. Są to pojazdy, które w zasadzie teraz jeżdżą w Warszawie, ale i dużo tych pojazdów pojawi się w Warszawie w najbliższym czasie. Teraz konkurencyjna firma wyjeżdża autokarami. My będziemy wyjeżdżać nowy kontrakt też autokarami wcześniej przed Radomiem w czerwcu, a więc będą to pojazdy, których w Polsce będzie dużo. To firma, która produkuje około 5000 pojazdów rocznie, więc jest to duża firma, duża fabryka. Produkuje też pojazdy dla różnych europejskich koncernów. Będziemy chcieli spełnić wszystkie wysokie wymagania, które postawił nam tutaj Radom i liczymy, że temu wszystkiemu sprostamy.
2: Do dyspozycji pasażerów będą więc nowoczesne i wygodne pojazdy, dodaje Piotr Szałas.
4: Zarówno wizualizacja autobusów zewnętrzna, jak i po prostu wewnętrzna jest zgodna z naszymi wytycznymi, czyli po prostu wsiadając do autobusu będzie wyglądał po prostu tak samo jak autobus MPK na zewnątrz i po prostu wewnątrz. Zarówno po prostu wykładziny, tapicerka w środku będą po prostu identyczne.
2: Umowa zacznie obowiązywać od listopada przyszłego roku. Wtedy to kończy się kontrakt z firmą Michalczewski Spółka z o.o.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
0: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
8: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
9: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: 16:30 na zegarze. Do 11 września potrwa drugi termin naboru do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. W pierwszym, który trwał do 10 listopada, zgłosiło się 4 kandydatów, ale to nie wszystko, bowiem diecezja radomska przygotowuje się do organizacji 62. Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Turnie i w Radomiu. Więcej już teraz opowie o tym wszystkim Radek Mizera i jego gość.
2: Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Daniel Reguła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana redaktora.
2: Księże, zanim porozmawiamy o Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych, naszą rozmowę proponuję rozpocząć od tego, czym żyje seminarium. Odbył się pierwszy nabór, teraz jest drugi ogłoszony. Zanim o tym drugim, jak ten pierwszy wypadł?
3: Obecnie mamy 4 kandydatów na pierwszy rok już przyjętych do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Natomiast właśnie w tym momencie już prowadzimy ten drugi nabór. Dąd będzie trwał do 11 września. Osoby, które jeszcze zastanawiają się, mogą przyjść, porozmawiać, zadać sobie pytanie, czy to jest moja droga, czy to jest miejsce, w którym ja mogę sobie zadawać pytanie o swoją przyszłość i rozeznawać swoje powołanie. Także drzwi szeroko otwarte.
2: Ten wynik 4 w pierwszym naborze to jest porównywalny z rokiem ubiegłym?
3: Dokładnie tak. W zeszłym roku, na pierwszym roku mieliśmy finalnie 4 alumnów, natomiast teraz cieszy to, że już ich jest więcej.
2: No właśnie. A może być więcej, bo nieoficjalnie wiemy, że jest zainteresowanie, jeśli chodzi o ten drugi nabór.
3: Generalnie jest zainteresowanie, z czego się bardzo cieszymy. Myślę, że to jest też taki bardzo dobry znak czasu, że coraz bardziej to powołanie dobija się do ludzkich serc i jest taka coraz większa odwaga na to, żeby na to powołanie chcieć odpowiedzieć swoim życiem.
2: A więc kiedy dowiemy się oficjalnie, ilu na pierwszy rok zgłosiło się kandydatów?
3: Oficjalnie dowiemy się 14 września, kiedy to będziemy mieli egzamin do drugiej tury naboru do naszego seminarium.
2: Czyli co, z nadzieją podchodzi ksiądz do Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych, a przypomnę, że gospodarzem tegoż spotkania będzie diecezja radomska.
3: Tak, dokładnie, będziemy mieli niebawem, bo 31 rozpoczniemy właśnie zjazd rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, w naszej diecezji. On odbędzie się w Turnie, ale będziemy również w Radomiu, będziemy modlić się w katedrze, zwiedzali Radom, a więc myślę, że będzie to też taki moment, w którym będziemy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami. A dla mnie to szczególne wydarzenie, ponieważ będzie to mój pierwszy zjazd jako rektora, a myślę, że doświadczenie innych rektorów jest niesamowicie pomocne w tym, do czego w tym momencie ksiądz biskup mnie wysłał i zobowiązał.
2: Domyślam się, że w trakcie tego posiedzenia poznamy aktualne liczby, jeśli chodzi o statystyczny obraz polskich seminariów duchownych.
3: Myślę, że jeszcze nie. Zwykle jest tak, że przewodniczący rektorów Polski wysyła takie dane statystyczne, ale one się pojawiają dopiero gdzieś tak około października, listopada, wtedy, kiedy już wiemy dokładnie, jak ten nabór następował we wszystkich diecezjach i seminariach zakonnych.
2: A więc czym zajmą się uczestnicy tegoż gremium?
3: Tytuł tego naszego sympozjum brzmi tak: kto przychodzi dzisiaj do seminarium? I myślę, że jest to bardzo ciekawy tytuł, ponieważ on mówi o tym, w jaki sposób dzisiaj przede wszystkim czytać tych, którzy do seminarium się zgłaszają. To jest niesamowicie ważne, żeby czuć tych ludzi, żeby rozumieć, jak oni myślą, jak funkcjonują. I w takie będzie również nastawienie tychże warsztatów, tychże wykładów, właśnie żeby zrozumieć też tak od strony psychologicznej, ale również duchowej, ludzkiej, z kim mamy do czynienia i w jaki sposób my, jako formatorzy, jako moderatorzy seminariów, możemy im towarzyszyć i możemy im pomagać w rozeznawaniu swojego powołania, a także jakimi narzędziami my możemy dysponować, żeby ten proces przebiegał tak, jak powinien.
2: A kim są ci młodzi 4, którzy zgłosili się do radomskiego seminarium duchownego? Jak ksiądz sądzi? Bo miał ksiądz okazję z nimi porozmawiać.
3: Oczywiście, miałem z nimi okazję porozmawiać. Bardzo ciekawym jest to, że 3 z nich urodziło się w Skarżysku Kamiennej. Natomiast w większości są to maturzyści tegoroczni, którzy angażowali się w rozmaite posługi przeparafialne, czy też we wspólnotach, natomiast postanowili po maturze złożyć dokumenty do seminarium i idąc drogą właśnie rozeznania powołania kapłaństwa.
2: A co jeszcze jest w programie spotkania Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych?
3: Generalnie mamy kilka bardzo ciekawych wykładów, między innymi pani magister Bogny Białeckiej z

0: który będzie mówił nam o tym, w jaki sposób dzisiaj w formacji seminaryjnej swoją rolę powinny odgrywać warsztaty psychologiczne. I to jest, myślę, że też takie ogólnorozwojowe zajęcia, które w seminariach są podejmowane, one myślę, że są bardzo ważne dzisiaj.
1: O tym dzisiaj mówił ksiądz Daniel Reguła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Dziękuję serdecznie za to spotkanie i z niecierpliwością czekamy 14 września.
0: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
2: Wakacje z Radiem Plus Radom. Pienso con sueño para

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: No to teraz na moment do Opoczna się przenosimy. Na scenie prezentować się będą podopieczni domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy w Opocznie. Odbędzie się trzecia edycja przeglądu piosenki wakacyjnej. Na rozmowę o zaplanowanym na najbliższy piątek wydarzeniu już teraz zaprasza Marcin Prejs.
2: Gościem Radia Plus jest dzisiaj pani Kamila Kata, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy Fundacji Ostoja w Opocznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Kamilo, Środowiskowy Dom Samopomocy w Opocznie już po raz trzeci organizuje przegląd piosenki wakacyjnej. Powiedzmy, jakie były początki tego wydarzenia? Jak to się stało, że postanowiliście 3 lata temu właśnie taki przegląd, właśnie piosenki wakacyjnej zorganizować?
3: Dlatego, że w zasadzie do tej pory byliśmy na różnych przeglądach różnych piosenek, różnych konkursów, a w sumie takiego przeglądu piosenki wakacyjnej to nie było nigdzie. I taki nasz zamysł był, żeby to był przegląd piosenki wakacyjnej i żeby to było na zakończenie wakacji. No i przede wszystkim wspólna integracja, wspólne świętowanie, wspólna biesiada naszych podopiecznych.
2: 3 lata temu po raz pierwszy zorganizowaliście takie wydarzenie. No, skoro organizujecie kolejne, więc chyba jest zapotrzebowanie, chyba taka impreza się sprawdza.
3: Tak, zapotrzebowanie jest na pewno, dlatego że widzimy, że z roku na rok jest coraz to więcej chętnych. Za pierwszym razem było 7 ośrodków, które się zgłosiło. Później w tamtym roku było już więcej, bo było 9 tych ośrodków, a w tym roku zgłosiło nam się 12 ośrodków. Także no, z tego widać, że liczba się zwiększa, czyli

0: i zapotrzebowanie jest i zainteresowanie jest.
1: No właśnie, pani Kamilo, to powiedzmy może, do kogo kierowany jest ten przegląd, kto w tym roku wystąpi na scenie?
0: No przede wszystkim środowiskowe domy samopomocy z naszego powiatu, ale też z województwa łódzkiego też nam się zgłosiły ośrodki, WTZ-y, domy pomocy społecznej. Przede wszystkim, no to Opoczno, my też jesteśmy, będziemy występować z Opoczna WTZ-y, z Żarnowa, z Drzewicy, z Bełchatowa też, taki odleglejszy, Dąbrówka, gmina Aleksandrów, Olszowiec.
1: A łącznie ile osób wystąpi w piątek na scenie w Opocznie, wiadomo?
0: Około 100 zaproszonych gości, samych zaproszonych, ośrodki, które się zgłosiły, to jest 84 osoby, plus nasi podopieczni.
1: Tak jak pani powiedziała, na scenie wystąpią też podopieczni środowiskowego domu samopomocy w Opocznie. Oni czekają na ten występ. Przygotowują się już?
0: Tak, przygotowują się z takim nastawieniem, że wreszcie będzie, że to u nas, że nie to, że pojedziemy, tylko że to będzie tym razem u nas, że będą mogli się pokazać tutaj na miejscu i będą wszyscy mogli obejrzeć, bo wiadomo, że tak jak my jedziemy gdzieś na występ, no to też nie możemy zabrać wszystkich, a tutaj ci, co nie są w stanie pojechać, będą mogli obejrzeć to tutaj u nas na miejscu wszystkich.
1: Rozumiem, że próby trwają już pewnie od pewnego czasu.
0: Tak, dokładnie, próby trwają. Nie widziałam osobiście, także dla mnie to będzie wielką niespodzianką, ale trwają.
1: Tak jak mówiliśmy, przegląd już w najbliższy piątek, gdzie będzie można oglądać się właśnie występy uczestników tego wydarzenia? No i o której to wszystko się rozpocznie?
0: Rozpoczęcie planujemy o 10 godzinie. Planujemy tutaj teren kościoła, parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tu jest taka scena. Jeżeli pogoda pozwoli, to będzie tutaj na tej scenie. A jeżeli nie, to będzie w dolnej części kościoła.
1: O trzecim przeglądzie piosenki wakacyjnej opowiadała nam dzisiaj pani Kamila Kata, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy Fundacji Ostoja w Opocznie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: I na zakończenie jeszcze jeden temat, jeśli chodzi o pierwszą część naszego magazynu Miasto żyje latem. To już ostatnie dni wakacji, nie da się ukryć. Podczas kiedy polscy uczniowie kompletują wyprawkę, są takie kraje, gdzie rok szkolny już trwa. Jak wyglądają pierwsze dni szkoły we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych czy Australii? Jakie są różnice? Czy da się zachować polskość na obczyźnie? Aneta Paszko sprawdzała to wśród nauczycieli polonijnych.
2: W przeciwieństwie do szkoły polskiej, szkoła w Australii zaczyna się pod koniec stycznia i kończy mniej więcej na początku grudnia. To oznacza, że rok szkolny właśnie tam trwa, opowiada Agnieszka Żołek-Taskow, nauczyciel Uniwersytetu w Sydney i szkoły polonijnej.
3: Jesteśmy po drugiej stronie świata i wszystko jest dokładnie na odwrót. W tym momencie mamy tylko 2 tygodnie ferii, więc uciekliśmy ze szkoły. Jesteśmy tak uciekinierami, ale w dobrej wierze i edukujemy się w inny sposób w tym czasie. Wakacje mamy od grudnia, a w styczniu wracamy do szkoły i wtedy powoli zbliża się jesień. W roku mamy jeszcze ferie w kwietniu, w lipcu i w październiku. Czasowo to się mniej więcej pokrywa.
2: Uczniowie w Australii nie obchodzą uroczyście początku roku szkolnego. Już pierwszego dnia przychodzą w mundurkach. W szkołach podstawowych pierwszy dzień przebiega na integracji, a w szkołach średnich są normalne lekcje. Jak to z kolei jest w USA, mówi Urszula Góra, dyrektor szkoły polonijnej Świętego Kazimierza w New Jersey i nauczyciel matematyki w Patterson Park.
4: Rok szkolny zależy od regionu, ale przeważnie zaczyna się, na przykład jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, od połowy sierpnia. W New Jersey zaczynamy 1 września, uczymy się też do połowy czerwca. Szkoły polonijne, kim to są szkoły działające praktycznie we wszystkich stronach świata. Dzieci rozpoczynają naukę we wrześniu, chodzą do szkoły tak do końca maja, czyli jest to tak około 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się w soboty, gdzie uczą się języka polskiego, historii, literatury i geografii.
2: Góra podkreśla, że największym wyzwaniem w szkołach polonijnych jest dostosować program.
4: Tak naprawdę każde dziecko reprezentuje inny poziom, czyli mamy w klasie załóżmy 10 czy 15 dzieci i 7 poziomów nauczania. Nie mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych teraz tej Polonii napływowej, czyli są to już dzieci, które druga generacja, czy nawet trzecia, więc zaczynają powstawać klasy polonijne. Mniejszy nacisk jednak kładzie się na tą gramatykę języka polskiego, a większy na przekazywanie na przykład takich tradycji. Historii uczy się często w języku angielskim, żeby dzieci zrozumiały i znały. Ja zawsze mówię, że walczymy o polskość na emigracji.
2: W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Kołakowska, nauczyciel szkoły polonijnej w Salerno we Włoszech. Jak podkreśla, żeby podtrzymać polskość, szkoła musi być konkurencyjna.
5: Dzieci chodzą do szkoły włoskiej, więc to są dodatkowe zajęcia, więc my musimy być konkurencyjni. Musimy patrzeć na potrzeby dzieci, żeby te dzieci chciały przychodzić do tej szkoły, żeby czuły, że tutaj jest taki klimat, że chcemy ich przyjąć, że ich znamy, że rozmawiamy o ich problemach. To jest ważne. Bardzo ważne jest, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi po polsku w domu. Rodzic to jest pierwszy nauczyciel dziecka.
2: A co z początkiem roku szkolnego we włoskich szkołach? Kołakowska zauważa, że jest bardziej oczekiwane niż same wakacje.
5: Wracają 10 września, w zależności od regionu. W poszczególnych regionach inaczej się ten rok szkolny. Może to być przesunięcie 1-2 dni. Nie ma czegoś takiego jak początek i zakończenie roku, gdzie dzieci są ubrani na galowo, że się śpiewa hymn. Niestety nie ma czegoś takiego. Dzieci mają 3 miesiące wakacji i mają prace domowe, niestety, bo mają książki z języka włoskiego, z matematyki, które muszą po prostu uzupełnić. Po 3 miesiącach dziecko już niewiele pamięta. Niektórzy mówią, że to nie jest obowiązkowe, no ale wiadomo, że pani sprawdza.
2: Wśród najbardziej nietypowych początków roku szkolnego można wyróżnić jeszcze Japonię, gdzie rok szkolny zaczyna się w kwietniu, w Korei Południowej w marcu, a w Indonezji w lipcu. Polscy uczniowie rok szkolny 2026-27 rozpoczną jak zawsze 1 września uroczystym apelem. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

5 minut pozostało do godziny 17. O 17 punktualnie zapraszam na najświeższe wiadomości Radia Plus Radom, a później oczywiście druga część naszego magazynu reporterów.

0: uwaga, ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Mamo, zrobiłam obliczenia.
3: I co z nich wyszło?
2: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.

0: Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus Radom.
4: Tragiczna powódź w Nepalu, jest prawie 100 ofiar. Policja bezradna wobec Radosława S., pseudonim Ligusia, może dojść do tragedii. 70 lat temu Polacy na Jasnej Górze przyrzekli wierność Chrystusowi. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 95 osób zginęło w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Władze w Katmandu podały, że poszukuje się prawie 400 turystów. Służby ostrzegają, że bilans ofiar nie jest jeszcze ostateczny. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
4: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Slalom po autostradzie, wyprzedzanie pasem awaryjnym i jazda z ogromną prędkością. Kością. Radosław S., pseudonim Ligusia, od ponad roku wrzuca do sieci nagrania, na których stwarza zagrożenie na drodze, a policja rozkłada ręce. Aleksander Ruszkowski.
6: Z wielką mocą nie zawsze przychodzi wielka rozwaga. Kierowca BMW o mocy 500 koni mechanicznych Radosław S. znalazł sposób na omijanie polskiego prawa. Po prostu czeka z publikacją materiałów, aż się przedawnią, jak sam przyznaje. Zamazuje też prędkościomierz i godzinę na wyświetlaczu samochodu, co ma jeszcze bardziej utrudnić identyfikację czasu na nagraniach. Prawo jest bezsilne, bo żeby poniósł odpowiedzialność, musi dojść do tragedii.
7: Ten pirat drogowy jakoś musi przestać panować nad sytuacją. Nie wystarczy sama szaleńcza jazda. Ta sytuacja jakoś musi się wyrwać spod kontroli pirata drogowego.
6: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowca zbiera poklask internautów. Podobną sławę parę lat temu zdobył Robert N., znany także jako Frog, który po publikacji nagrań w podobnym stylu został uniewinniony przez sąd.
4: Materiały wrzucane do sieci przez Radosława S., pseudonim Ligusia, są oglądane przez setki tysięcy osób.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Koalicja Obywatelska chce iść do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Politycy KO podejrzewają, że mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny ustawy o kryptoaktywach.
8: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
4: Mówił europoseł KO Borys Budka. Sam poseł Michał Moskal twierdzi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nie przyjął żadnych pieniędzy.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: 70 lat temu Polacy na Jasnej Górze przyrzekli wierność Chrystusowi. Treść ślubów jasnogórskich obowiązuje do dziś, mówi historyk profesor Paweł Skibiński.
9: To jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej, wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. Jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich.
4: Zdaniem historyka treść ślubów należy dzisiaj interpretować dosłownie, uwzględniając współczesne bolączki narodu.
10: No to patrzymy, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj 23-4 stopnie, jutro 25, w piątek 27. Trochę spadła ta prognoza, bo było nawet 29 zapowiadanych. Później w sobotę trochę temperatura spadnie do 24. Niestety przelotne deszcze mogą się pojawić, ale będzie ciepło, za to w niedzielę i nie powinno padać. grupą Berlin zaczynamy kolejną godzinę popołudniowego programu Radia Plus Radom i to jest druga część, za chwilę powiem co w niej, magazynu Miasto żyje latem.

0: koniec z rysunkami, karnikami czy makietami skrzyżowań na przykład wykonanymi przez uczniów w domu od września. Nauczyciele nie będą mogli już zadawać takich prac do zrobienia poza szkołą.
1: Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, bo dzieci będą mogły samodzielnie wykonywać te prace i będą na to miały czas. Gdyż do tej pory była tylko jedna godzina tygodniowo i z tego powodu właśnie wiele tych prac było kończonych przez dzieci w domu, bo no nie było możliwości, żeby dzieci w czwartej klasie tak trudne prace, które były tam w podstawie programowej, mogły wykonać podczas jednej godziny lekcyjnej.
0: Więcej za chwilę Marcin Prejs opowie ze swoimi gośćmi na temat właśnie zmian w pracach domowych. Trwa budowa przedszkola w Janiszewie koło Radomia, to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, w komfort pracy nauczycieli, także rozwój całej lokalnej społeczności, powiedział nam wójt gminy Zakrzew Leszek Margas.
2: I ważne zadanie i duże wyzwanie, bym powiedział, bo to jest inwestycja, która nas kosztuje ponad 12 milionów złotych. Na szczęście otrzymaliśmy 50% dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, więc lżej nam jest udźwignąć ten wydatek.
0: Ale nie tylko przedszkole, również żłobek powstanie. Dokładnie gdzie, za chwilę o tym opowiemy, a dokładnie Radek Mizera z naszym gościem. No i oczywiście powiemy o tym, że dziś uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, co roku 26 sierpnia.
3: Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonę komuś drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: pieśni, jak to tam.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
2: Zmiany w pracach domowych. W podstawówkach nie będzie można zlecać uczniom, by po lekcjach robili różne rzeczy, różne rysunki, jakieś makiety, jakieś karmiki itd., itd. Takie prace mają być wykonane tylko w szkole. Marcin Prejs tym tematem się zainteresował. No to posłuchajmy.
3: Zmiany dotyczące prac domowych zaczną obowiązywać już od 1 września. Najważniejsza to właśnie ta związana z pracami praktyczno-technicznymi. One mają powstawać wyłącznie na lekcjach, wyjaśnia nauczycielka techniki Kamila Słowicka.
4: No, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, bo dzieci będą mogły samodzielnie wykonywać te prace i będą na to miały czas. Gdyż do tej pory była tylko jedna godzina tygodniowo i z tego powodu właśnie wiele tych prac było kończonych przez dzieci w domu, bo no, nie było możliwości, żeby dzieci w czwartej klasie tak trudne prace, które były tam w podstawie programowej, mogły wykonać podczas jednej godziny lekcyjnej. Teraz będą 2 godziny i te prace będą musiały być skończone na zajęciach.
3: I będą musiały być skończone samodzielnie.
4: Samodzielnie, dokładnie, samodzielnie, bez pomocy rodziców. Myślę, że ta ocena będzie wtedy bardziej sprawiedliwa, bo będzie wiadomo, że dziecko wykonało tą pracę właśnie samodzielnie.
3: A wcześniej zdarzało się, że pomagali rodzice. Podejrzewała pani, że mogło tak być?
4: Myślę tak, że wielokrotnie rodzice pomagali dzieciom przy tych pracach.
5: A to karmniki były do szkoły robione, mąż robił przecież. Czego one tam nie robiły? I trzeba było mu pomagać, tak?
6: Czasami, na przykład jak robiliśmy takiego ludzika z butelki, z szamponu i takich oczek, to mi wtedy pomogli rodzice to skleić, bo nie umiałem tego skleić.
7: Mi też pomagali. Na przykład w rysowaniu mi pomagał tata, a mama w takich klasach bardziej, żeby coś przykleić albo żeby to ładnie zrobić, jakieś dekoracje.
3: No a teraz wszystko będziecie musieli w szkole robić sami.
6: Tak, bo w końcu się nauczymy coś samodzielnie zrobić, albo nam pani coś podpowie.
3: Zajęcia praktyczno-techniczne będą prowadzone w klasach 4-6 po 2 godziny w tygodniu w tak zwanym bloku, czyli jedna po drugiej. W teorii ma to pozwolić uczniom na samodzielne wykonywanie prac właśnie w szkole. Zadania domowe z innych przedmiotów, czyli pisemne prace na przykład z polskiego czy matematyki, mogą być zadawane, jeśli służą utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu zastosowaniu treści nauczania z lekcji. Co ważne, takie prace nadal nie będą obowiązkowe, nie zostaną także ocenione, mówi nauczycielka polskiego Sylwia Sałaj.
8: Natomiast jeśli uczeń zechce taką pracę wykonać, to obowiązkiem nauczyciela jest przedstawić, co zrobił dobrze, a co zrobił źle, a nie stawiać oceny do dziennika. Uczniowie będą mieli informacje, nad czym jeszcze muszą popracować.
3: Jak mówi dyrektor podstawówki Jacek Stępień, uczniowie mogą jednak sporo zyskać na odrabianiu nieobowiązkowych prac domowych. Przede wszystkim utrwalą omawiany materiał, ale nie tylko.
9: Również jeżeli szkoła wprowadzi w statucie szkoły stosowny zapis, systematyczność odrabiania tych prac domowych może stanowić jakoś przy podwyższeniu oceny klasyfikacyjnej na półrocze czy zakończenie roku szkolnego.
3: Ministerstwo wprowadziło nie tylko zmiany w pracach domowych. Dotyczą one również ocen z zachowania. Tu doprecyzowane zostały kryteria, w oparciu o które wystawiane są takie oceny. Uwzględniają one m.in. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o kulturę języka oraz o bezpieczeństwo i zdrowie. Marcin Prejs, Radio Plus.
2: A ja pamiętam, jak robiłem z dzieciakami ludziki z kasztanów i z zapałek. To było niezłe, naprawdę, bo dyskusja była uprzednia. My mieliśmy troszkę inne podejście jako rodzice, dzieciaki swoje i tak to wyglądało. Najgorzej, jak dzieciak sobie przypomniał na przykład o 12 w nocy, że ludziki trzeba zrobić. No i co? Trzeba było szukać kasztanów.
1: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortez, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
10: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
9: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
17: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Powstanie nowy żłobek, powstanie nowe przedszkole, bo jest takie zapotrzebowanie. Gdzie to się wydarzy? Dlaczego powstaną? O tym już teraz gość Radka Mizery.
2: Dzisiaj naszym gościem jest Leszek Margas, wójt gminy Zakrzew w powiecie radomskim. Dzień dobry, panie wójcie.
3: Dzień dobry.
2: Panie wójcie, od września rusza nowa placówka oświatowa, mam na myśli żłobek. Jak duży, gdzie, co dzisiaj czuje samorządowe serce pana wójta, otwierając kolejną oświatową inwestycję?
3: No, to jest tak naprawdę odpowiedź na potrzeby młodych małżeństw. Chcemy tworzyć warunki, aby zachęcać młode rodziny do sprowadzania się wręcz nawet do gminy Zakrzew. Stąd wybudowaliśmy żłobek, który kosztował ponad 6 milionów złotych na 50 miejsc. W tej chwili mamy 32 miejsca zajęte, ale jeszcze są telefony od zainteresowanych osób. Myślę, że z każdym dniem jeszcze będzie nam przybywać chętnych. Ekipa doświadczonych opiekunów i nauczycieli, więc stawiamy tutaj oczywiście na poziom, na wysoki poziom kadry i mam nadzieję, że to będzie również dodatkową zachętą. Żłobek jest wybudowany w Zakrzewie, tuż przy publicznej szkole podstawowej. To tworzy pewien cały komplet oświatowy, bym powiedział, aczkolwiek przedszkole, żłobek to jest nie oświata, a w paragrafie pani skarbnik jest to paragraf rodzina. Niemniej to są warunki tworzone dla mieszkańców, dla młodych rodzin. Nie chcemy odstawać od innych gmin, stąd zapadła taka decyzja o budowie. Cieszę się, że w terminie, bo przed końcem czerwca żłobek został zarejestrowany w rejestrze i dzisiaj jesteśmy już spokojni o to, że ten żłobek od 1 września rozpocznie funkcjonowanie.
2: To nie ostatnie słowo, jeśli chodzi o tą tkankę oświatowo-rodzinną, ponieważ w Janiszewie powstaje, trwa budowa przedszkola. Też kolejne ważne chyba zadanie dla lokalnej społeczności.
3: I ważne zadanie i duże wyzwanie, bym powiedział, bo to jest inwestycja, która nas kosztuje ponad 12 milionów złotych. Na szczęście otrzymaliśmy 50% dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, więc lżej nam jest udźwignąć ten wydatek. No obserwujemy od kilku lat, że niestety musieliśmy awaryjnie tworzyć oddziały przedszkolne w szkołach, co nie zawsze rodziców zadawala, bo dzisiaj rodzic chciałby zostawić dziecko do 16, do 17, a niestety w oddziałach przedszkolnych no, z reguły o 13 trzeba było dzieci odbierać. Stąd taka decyzja zapadła. W Janiszewie na 150 miejsc tworzymy przedszkole. Ono w tej chwili już jest na dość zaawansowanym etapie budowy. Są już zamontowane otwory okienne. W środku trwają bardzo sprawnie prace instalacyjne, elektryczne, wentylacja. Wiem, że już w poniedzieli wchodzą również hydraulicy. Plan, zgodnie z umową, do 30 czerwca przyszłego roku ten obiekt powinien być oddany do użytkowania po to, żeby od 1 września przyszłego roku placówka zaczęła funkcjonować.
2: Wiele się dzieje w gminie, chociażby trwa też budowa zajezdni autobusowej. Kolejna wizytówka, jeśli chodzi o gminę, na tej płaszczyźnie komunikacyjnej, nieprawda?
3: No, mam nadzieję, że to będzie obiekt, który będzie wizytówką gminy Zakrzew. Zależało mi na tym, nie ukrywam. Dokładaliśmy starań, aby projektant, urbaniści ciekawy obiekt zaprojektowali. Przede wszystkim bardzo potrzebny, bo przecież te autobusy, którym przybywa nieustannie tysiące kilometrów,

0: czasów, taki punkt serwisowy, a dodatkowo będzie oczywiście i ta część socjalna dla pracowników, jak również część administracyjna, no bo tak naprawdę zakładam, że publiczna komunikacja Zakrzew będzie zorganizowana w jednym miejscu.
1: Wojtek, gminy Leszek Marga, dziękuję serdecznie za to spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: 26 sierpnia obchodzimy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Jaka jest historia i znaczenie cudownego wizerunku oraz jak Jasna Góra stała się centrum polskiej duchowości? Już teraz opowie nam o tym reporter nasz Piotr Lędzion.
2: Jasna Góra nie bez powodu nazywana jest duchową stolicą Polski. Od wieków, jak w lustrze, odbija się w niej jej historia. Od miejsca pielgrzymek królewskich przez słynną obronę w czasie potopu szwedzkiego i opór konfederatów barskich, po milenium tysiąclecia chrztu i śluby jasnogórskie.
3: Jan Żaren, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Można powiedzieć, że te wydarzenia wiązały się z całym narodem, splotły się z tą maryjnością codzienną, maryjnością także ludową. Mam na myśli przede wszystkim niezwykłość Jasnogórskiej Góry jako miejsca pielgrzymowania. Matka Boska stała się więc nie tylko tą królową korony polskiej, ale też każdego z osobna z mieszkańców tejże polskiej ziemi.
2: Centralnym miejscem paulińskiego klasztoru jest kaplica cudownego obrazu. Jego korzenie sięgają aż Bizancjum.
4: Hanna Dąbrowska-Certa, ikonograf, zajmuje się ikoną od 20 kilku lat. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej jest to tradycyjny wizerunek mający swoje korzenie w tradycji bizantyjsko-ruskiej, wielokrotnie przemalowywana w swojej historii, właściwie ciężko ją datować. Charakteryzuje się układem kompozycyjnym w typie Hodegetri, które ukazuje Matkę Bożą z dzieciątkiem, gdzie Matka Boża wskazuje ręką Pana Jezusa. Jest to bardzo hieratyczne przedstawienie, ona ma bardzo spokojną twarz, spogląda w stronę widza, jest ona symbolicznym ukazaniem Matki Bożej, która prowadzi nas do Pana Jezusa.
2: Zaskoczenie może budzić fakt, że odpust

0: Matki Bożej Częstochowskiej nie pokrywa się z najbardziej kojarzoną z Jasną Górą datą 15 sierpnia. Powód jest jednak prosty.
1: Ksiądz Mateusz Kielarski, wiceceremoniarz archidiecezji warszawskiej. Trzeba sobie uszeregować pojęcia związane z samą Jasną Górą. Trzeba rozdzielić główną bazylikę, która jest pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, której to właśnie odpust był i jest zawsze 15 sierpnia, oraz dzisiejsze, które jest związane z kaplicą i z cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, tej, która pozwala królować Chrystusowi w swoim życiu.
0: Oblicze Czarnej Madonny od zawsze przyciągało uwagę pielgrzymów. Działo się tak w czasach Jana Długosza, jest tak także dziś.
2: Kopiując ten wizerunek, natknęłam się na świadectwa Jana Długosza o tym wizerunku, w których właśnie wspomina o odczuciu twarzy Matki Bożej, że była ona pięknej urody i też budziła w widzu uczucia pobożności. I ja miałam takie doświadczenie takiej obecności Matki Bożej, która wszystko ogarnia. Jest to szczególnie takie bliskie doświadczenie, gdzie widzimy takie spotkanie z Matką, że jest ona Matką nas wszystkich i rzeczywiście rozumie trudy i różne upadki swoich dzieci. I to jest chyba taka bliska mi myśl, która towarzyszyła malując tą ikonę.
0: Przed jasnogórskim obrazem od lat stawali królowie, dyplomaci i papieże. Choć najbardziej kojarzony z tym miejscem, Jan Paweł II nie był pierwszym, który zabrał częstochowską Maryję do Rzymu. Był nim przedwojenny nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, który w Warszawie doświadczył obrony przed bolszewikami.
3: Mieszkańcy miasta nie uciekają, mieszkańcy miasta modlą się. Ten cud nad Wisłą także jego ogarnia i rzeczywiście wyjeżdżając z Polski w 22 roku jako Pius XI w letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, ostatecznie trafi Matka Boska Częstochowska.
0: Świętując dzisiejszą uroczystość i każde kolejne wspomnienie Matki Bożej, warto przywoływać zawołanie prymasa tysiąclecia. Soli Deo per Mariam. Samemu Bogu przez Maryję.
1: Każde wspomnienie Matki Bożej jest również zobaczeniem tego, że jesteśmy w niesamowitych rękach Matki Bożej, która nami się opiekuje. To jest ta właśnie antyfona, tyś wielką chlubą naszego narodu. Kiedy poprzez Maryję nigdy nie zostaliśmy zawiedzeni, ale nieustannie jesteśmy wysłuchiwani i nieustannie zapraszani do tego, żeby jeszcze mocniej przylgnąć do Chrystusa.
4: I ten materiał przygotował Piotr Lędzion, bo dziś, tak jak powiedziałem, 26 sierpnia obchodzimy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, a za chwilę jeszcze będzie czas na aktualności Radia Watykańskiego. Za 17 minut, godzina 18:00.

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
6: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Po reklamie.

0: Wiadomości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Każdą środę Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
2: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii. Nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
1: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył dziś na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
4: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia, więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytanie o nasze życie, wolności, własce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
1: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
5: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na Jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
1: W portalu Watykan News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
5: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan News.

0: No i w ten sposób nasz dzisiejszy magazyn Miasto Żyje Latem dobiegł końca, bo zbliża się godzina 18. Najświeższe wiadomości to już za chwilę w Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Radio Plus Radom.
5: Poprawia się stan dziecka po tragicznym wypadku w Krakowie. Kolejne myśliwce F-35 są już w drodze do Polski. Dziś Kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poprawia się stan 8-miesięcznego niemowlęcia z Krakowa. Jego rodzice w weekend zostali zabici przez kierowcę Volkswagena, który jechał 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30. O szczegółach teraz Jakub Solarz.
6: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
7: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
6: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Wczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii, by podczas godziny ciszy uczcić tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiada, że w miejscu tragedii będą progi zwalniające. Uwaga kierowcy, obwodnica Lublina została zablokowana po wypadku. Jedna osoba jest ranna. Trzy osobówki zderzyły się na S17 za węzłem Tatary w stronę Warszawy. Policja kieruje na objazdy przez miasto. Baza lotnicza w Łasku jest gotowa na przyjęcie kolejnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
5: Pierwsze trzy samoloty F-35 trafiły do Polski w maju. Łącznie nasza armia kupiła 32 takie myśliwce.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Dziś polski kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Czcicielem jasnogórskiej Maryi był papież Pius XI, który kopię obrazu zabrał do Włoch, kończąc posługę jako nuncjusz apostolski w Polsce.
9: Rzeczywiście, wyjeżdżając z Polski w 22 roku jako Pius XI w letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, ostatecznie trafi Matka Boska Częstochowska.
5: Mówił profesor Jan Żaryn z UKSW. To właśnie Pius XI w 1932 roku z okazji jubileuszu 550-lecia istnienia Jasnej Góry ogłosił 26 sierpnia świętem w całej Polsce.

pięknie to wygląda i ładnie kończysz czas wakacji. Dzisiaj 23, jutro 25, 28 ma być podobno w piątek. No to trzymamy rękę na pulsie i żegnamy w taki sposób wakacje. Temperatura spadnie oczywiście w nocy, ale ta noc będzie w miarę ciepła, 15 stopni. Tyle o pogodzie, a muzycznie Tina Turner, Krzysztof Krawczyk, Jennifer Lopez. Oni na początek kolejnej godziny, czyli przeboje z Noty Nostalgii w Radiu Plus Radom. Zapraszam, minęła 18.

w takich letnich rytmach powoli będziemy kończyć ten piękny czas wakacji. 6 dni zostało do końca wakacji. No, musimy jakoś to przełknąć. Ale lato za to z nami to trochę dłużej zostanie, bo aż 27 dni. Sierpień pogodny jest jak winogron wygodny. Nie wiem, o co chodzi. Jak może być... A nie, dla winogron wygodny, przepraszam. To sierpień, tak, tak, dobrze, teraz zrozumiałem. Przejęzyczenie drobne. Mam nadzieję, że nie przejęzyczę się, jak powiem, że Aleksandrę, Maria oczywiście, Sandra, Adrianna. Panie dzisiaj i pan świętują od samego rana 26 sierpnia. Słońce dziś zachodzi już 20 minut przed godziną 20, tak więc o 20 robi się już ciemno. No, ale nie ma się co dziwić, od tego najdłuższego dnia w roku już jest ten dzień krótszy o 2 godziny 43 minuty. Tak to już jest. To znaczy, że jesień idzie. Wszystkiego dobrego dla dzisiejszych solenizantów, jubilatów, Beach Boysi. Specjalnie dla was zaśpiewają już teraz.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
0: Marian, a gdzie mogę kupić?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

Jak w Radiu Chałupy, to znaczy, że cały czas lato trwa. Pan Zbigniew kiedyś w wywiadzie powiedział, że bardzo nie lubił ani Pszczółki Maje, ani tej piosenki, ale jak przyszło co do czego, czyli publiczność zaczęła skandować, to najczęściej te dwie piosenki miały się pojawić. No i się pojawiały. U nas od czasu do czasu również się pojawia. Patrzę w kalendarz, dzisiaj mamy dwa nietypowe święta. Po pierwsze, święto brokatu, cokolwiek to znaczy, jeżeli lubicie, można poświętować. Czemu nie? Nawet wieczorem dzisiaj, w środku tygodnia, też coś brokatowego można założyć, ale uwaga, Międzynarodowy Dzień Psa jest dzisiaj. Święto wywodzi się oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, bo tam większość tych świąt się narodziła. W 2004 roku ustanowiono taki dzień. Ważna data dla inicjatorki tego święta, ponieważ gdy miała 10 lat, właśnie 26 sierpnia dostała swojego pierwszego psa, Colin Bate. To ona to wymyśliła. Święto szybko zyskało popularność w Ameryce, wkrótce również w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Kanadzie i nie tylko. W 2013 roku wpisano ją ustawowo do stanu Nowy Jork. Dzień psa jest również popularny w Polsce, nie ma się co dziwić. Redakcja Przyjaciel Pies przede wszystkim rozwinęła ten temat i no i tak jest za dnia dzisiejszego. No to pozdrawiam tych wszystkich. Ja zdecydowanie nie pies, ale kot, jeżeli był kiedyś w domu, ale mam wśród znajomych, wśród rodziny psiarzy, takich naprawdę zagorzałych. Uwielbiam, jak oni podchodzą do tego właśnie zwierzaka. To jest część rodziny. Tak to się składa. No to poświętujmy, to znaczy my jak my, ale psiaki nasze jak najbardziej. Może jakaś specjalna przekąska? Na pewno pomerda ogony i będzie się cieszył. Niech świętuje.

Dzisiaj dzień psiaków wszystkich. Właśnie przed chwilą dostałem SMS-a od mojej koleżanki z pracy. Zapomniałem, Iwonko, że ty masz po prostu pięknego psiaka w domu. No to świętujcie. Świętujcie, chociaż powiedziałem, że u nas w radiu trochę kociarze przeważają, ale ktoś z psem też jest i czuwa, i słucha, i dobrze. No to jeżeli słuchacie Radia Plus i nie to, że psa chciałbym wam dać apteczkę. Apteczkę do samochodu. To jest właśnie ta pora. W te wakacje, w tej drugiej części wakacji takie apteczki rozdajemy. To już trzeci tydzień takiego rozdawnictwa. Mój numer telefonu 48 360 83 37. A może ktoś zadzwoni, kto powie, jak jego pies ma na imię i jak świętuje dzisiaj.

0: Powiedziałem, że apteczkę chcę komuś rozdać. No i Ania zadzwoniła. Witaj, Aniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i pytałem o tego psa. Okazuje się, że jednak u was w rodzinie nie psy, ale koty bardziej. Czyli ktoś, kto ma koty u was w rodzinie? Halo?
1: Proszę, jeszcze raz.
0: Kto ma koty w rodzinie?
1: Naprawdę słabo słyszysz.
0: Słabo słyszysz, Aniu? Słyszysz mnie? Słyszysz mnie?
1: No teraz
0: słyszałam, trochę lepiej. Dobrze, przepraszam. Kto ma koty w rodzinie? Bo powiedziałeś, że nie psy, ale koty.
1: Ma moja córka, ma dwa kotki. Takie przybłędy. Jeden to ze schroniska, taki malusieńki, ktoś tam. Czy nie, jeden to jest ten większy, to był znaleziony, a drugi to był podrzucony, ten taki malutki, ktoś wyrzucił. To taką pipetką, takim mlekiem, takie kupowane było specjalnie dla kotków małych, to karmiły te moje wnuczki. Jeden jest prążyk, a drugi jest Janinka.
0: Janinka.
1: Fajne takie.
0: Bardzo
1: no,
0: fajne.
1: Uciecha dla dzieci, bo to są koleżanek, no i bo to dużo przychodzą. Bo to są dziewczynki.
0: No pewnie.
1: Zabawa niesamowita.
0: No i bardzo dobrze.
1: Przytulasy są bardzo.
0: No właśnie, mieliśmy o psie porozmawiać, a o kotkach porozmawialiśmy. Koty mają swoje święto w lutym.
1: Ale im się nie przykrzy. Tak dokazują obydwa, tak, bo jeden jest troszkę starszy, drugi jest młodszy. Ale tak dokazują, tak widzę, że się uzupełniają, biegają jak szalone.
0: Pięknie.
1: Wszędzie ich jest.
0: To pozdrawiam ciebie, twoją córkę, kociaki pozdrawiam. Apteczka twoja, wygrałaś, zadzwoniłaś.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra, do widzenia.
0: Do widzenia. Pozdrawiam.

Jutro Rozana, mam nadzieję, że też ktoś tak szybko zadzwoni jak dzisiaj Ania. Dzisiaj jeszcze mamy wędrówkę Radio Plus w drodze. To ostatnia nasza audycja, bo się kończą wakacje i w kolejnej godzinie powędrujemy. Gdzie nas zabierze tym razem Agnieszka Moskaluk? Nie wiem, na razie niech to będzie tajemnica, ale za to w temacie niech będzie ta piosenka Szczęśliwej drogi już czas. Słuchajcie, Radio Plus Radom, 19 minut pozostało do 19.

0: i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Zaprasza autoryzowany dealer Peugeot Prasek. Radom, ulica Kozienicka 1.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Po reklamie.

Tak a propos, że dzisiaj mamy Dzień Psa, to mieliśmy nie tak dawno Dzień Optymisty. Ta piosenka jak najbardziej by pasowała na Dzień Optymisty. Jakoś zapomniałem o niej. Ale tak, wszystko się może zdarzyć, jeżeli po prostu głowa pełna marzeń i bardzo czegoś chcemy. No to warto spróbować. Proponuję wziąć do serca piosenka Anity Lipnickiej. Skorpionsi, oni jeszcze przed wiadomościami, a te dokładnie za 6 minut o 19:00.

0: Radio Plus Radom.
1: Ciała pielgrzymów, którzy zginęli w katastrofie na Węgrzech, wróciły do Polski. Są zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Papież pobłogosławił wiernych ze Świdnicy. Rozpoczyna się historyczna peregrynacja ikony jasnogórskiej. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Zostały sprowadzone specjalnym transportem wojskowym. Jutro i w piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędą się sekcje zwłok. Polska prokuratura chce też porozumieć się z władzami węgierskimi w sprawie dalszego śledztwa. Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć od strony węgierskiej prowadzenie postępowania w sprawie katastrofy. Wniosek w tej sprawie został skierowany, bo jak argumentują śledczy, zarówno podejrzany, jak i wszystkie osoby pokrzywdzone są obywatelami Polski.
3: Skierowany został przez prokuraturę okręgową w Krośnie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Wniosek o przyjęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.
2: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Węgierski sąd zdecydował wcześniej o aresztowaniu kierowcy autokaru do 18 września. Mężczyźnie zarzucono nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób.
1: Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje. Zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Chodzi o 10 osób, które sprzeciwiały się transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. O szczegółach teraz z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Zarzuty, jakie usłyszeli protestujący, dotyczą wydarzeń z 8 sierpnia. Jak informuje zakopiańska komenda, chodzi o niestosowanie się do poleceń policji, do poleceń organizatora zgromadzenia, a także tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze. 10 osób nie zostało ukaranych mandatami. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
1: Równolegle policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie pożaru samochodu obrońców zwierząt. Spłonął w nocy po proteście.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież pobłogosławił wiernych ze Świdnicy. To z okazji rozpoczęcia historycznej peregrynacji ikony jasnogórskiej. W swoim przesłaniu Ojciec Święty zapewnił wiernych o modlitwie i zachęcił, by wpatrując się w poranione oblicze Matki Najświętszej, otworzyli się na dary Chrystusa. Data rozpoczęcia peregrynacji w Świdnicy jest nieprzypadkowa. Dokładnie 70 lat temu na Jasnej Górze zostały złożone jasnogórskie śluby narodu autorstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. To właśnie prymas tysiąclecia zainicjował później peregrynację kopii jasnogórskiego obrazu po Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już za kilka dni w całej Polsce rozpocznie się nowy rok szkolny. Są jednak takie kraje, gdzie uczniowie do ławek wrócili wcześniej, a niektórzy za chwilę zakończą rok szkolny. Jak to wygląda na całym świecie, sprawdzała Aneta Paszko.
5: Najbardziej na tle innych państw wyróżnia się Australia, mówi Agnieszka Żołek-Taskow, nauczyciel na Uniwersytecie w Sydney.
6: Jesteśmy po drugiej stronie świata i wszystko jest dokładnie na odwrót. W tym momencie mamy tylko 2 tygodnie ferii. Wakacje mamy od grudnia, a w styczniu wracamy do szkoły i wtedy powoli zbliża się jesień. W roku mamy jeszcze ferie w kwietniu, w lipcu i w październiku.
5: W szkolnych ławach siedzą od marca uczniowie Korei Południowej, od kwietnia Japonii, a w lipcu do szkół powrócili już uczniowie w Indonezji. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radio Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Justyny Bieniek.

0: Temperatura będzie rosła, w piątek ma być 28 stopni. Weekend troszeczkę chłodniejszy, ale podobno w poniedziałek to będzie jeszcze taki ciepły, nawet upalny dzień, około 29. Później wszystko wróci do normy, tak jak dzieciaki do szkoły, temperatura gdzieś w okolicach 22 stopni. Cztery minuty po godzinie 19.
1: Popołudnie Plus. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

No, dzisiaj w kalendarzu środa, no to już połowa tygodnia można coś planować na ten nadchodzący weekend. Niektórzy może grilla, bo to będzie ostatni wakacyjny grill na działce. Różnie to będzie, różne pomysły na pewno każdy ma. Ja podpowiadam, można na przykład wybrać się na galę finałową 14. edycji Radom Fashion Show 2026. To już najbliższa sobota, godzina 20 przed gmachem Urzędu Miejskiego, czyli na placu Koraciego od strony właśnie Żeromskiego 53. W programie specjalny pokaz kolekcji Mariusza Przybylskiego, prezentacja kolekcji konkursowych, bo one były zgłoszone i napływały przez wiele miesięcy. Wybór zwycięzców, wręczenie nagrad, pokaz kolekcji gościnnych, m.in. Natasza Sikora, młoda projektantka z Radomia, przedstawi swoje pokazy, swoją kolekcję, a muzycznie będzie pięknie śpiewać dla nas Karolina Nosowska, mezzosopran, mieszkająca w Warszawie w tej chwili, ale pochodząca z Radomia. Radom Fashion Show to już najbliższa sobota. Ale więcej na ten temat opowiemy jutro w programie Mięta przez Rumianek. Z Magdą Giszczyńską porozmawiamy z organizatorkami tegoż wydarzenia, a przypomnę, że organizatorem jest Łaźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. To jutro po godzinie 19 więcej. Piękne kobiety będą pokazywać piękne stroje, no to u nas pięknie o kobietach, o kobiecie zaśpiewa już teraz John Lennon.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen, Radom, ulica Kapturska 10.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
9: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
0: Po reklamie.

Tak jak zapowiadałem, dziś pora na ostatnią część cyklu W drogę z Radiem Plus, pora na wakacyjne podsumowanie, gdzie i kiedy najchętniej wypoczywaliśmy. Agnieszka Moskaluk już za chwilę pojawi się i o tym wszystkim właśnie nam po raz ostatni w te wakacje opowie.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Przed nami ostatnie dni wakacji. To bardzo dobry moment na podsumowanie, jak wyglądało lato 2026. Ekspertem, który dzisiaj opowie nam o tym, jest Eugeniusz Triasson z portalu Travelist. Dzień dobry. Jakie trendy dominowały wśród Polaków spędzających lato w naszym kraju?
2: Najważniejszy i pierwszy wniosek, który rzuca się w oczy, to to, że tegoroczne wakacje w kraju zakończyły się właściwie remisem pomiędzy dwoma najpopularniejszymi kierunkami. Zarówno Bałtyk, jak i Góry odpowiadały za 39% rezerwacji, na kolejne 10% przypadało na jeziora, natomiast po 6% na miasta i pozostałe kierunki, takie jak uzdrowiska czy hotele znajdujące się w pałacach albo zamkach. Co ciekawe, remis wcale nie oznacza, że przez całe wakacje morze i góry cieszyły się podobnym zainteresowaniem, wręcz przeciwnie. Sezon miał bardzo wyraźny podział. Przez pierwsze 4 tygodnie wakacji prowadził Bałtyk, natomiast pod koniec lipca inicjatywę przyjęły góry. Dopiero w ostatnich dniach wakacji morze ponownie wysunęło się na prowadzenie.
1: A skąd taka tendencja?
2: Częściowo można to tłumaczyć sposobem, w jaki planujemy poszczególne rodzaje wypoczynku. Wakacje nad Bałtykiem bardzo często są tym głównym, dłuższym, wcześniej planowanym urlopem. W tym roku pobyty nad morzem rezerwowaliśmy średnio aż 52 dni przed przyjazdem, czyli około tygodnia wcześniej niż w trakcie poprzednich wakacji. Nad jeziorami wyprzedzenie wynosiło natomiast 40 dni, a rok temu to było 33. W górach decyzje zapadają widocznie później, bo średnio około 35 dni przed przyjazdem do hotelu. Generalnie góry mają też tę przewagę, że łatwiej nam zdecydować się na nie przy mniej pewnej prognozie pogody. Możemy zaplanować

0: trwający długi weekend sierpniowy. Na ten termin przypadało aż 15% wszystkich wakacyjnych wyjazdów. Największe zagęszczenie ruchu widać było generalnie od drugiej połowy lipca do około 20 sierpnia, a początek i końcówka wakacji były spokojniejsze, więc na przyszły rok to jest bardzo ważna wskazówka dla osób planujących wypoczynek w kraju, że możliwość elastycznego wyboru terminu jest bardzo dużą przewagą, jeżeli chodzi o wypoczynek w Polsce, ponieważ te okresy, początek i koniec wakacji, mogą być ciekawą alternatywą dla tego szczytu sezonu.
1: Które regiony Polski były najchętniej odwiedzane przez nas w tym roku?
0: Numerem jeden było województwo zachodniopomorskie, gdzie zrealizowano aż 1/4 wszystkich wakacyjnych pobytów. Drugie miejsce zajęło dolnośląskie z udziałem 18%, następnie pomorskie, śląskie i małopolskie. Na poziomie konkretnych miejscowości nad morzem czołówka była bardzo stabilna w stosunku do zeszłego roku. Prowadził Kołobrzeg, następnie było Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. W górach liderem była Sklarska Poręba, ale na drugie miejsce awansował Szczyrk przed Świerdowym Zdrojem, ale do pierwszej piątki weszła również Muszyna i Wisła. Nad jeziorami najczęściej wybieraliśmy Ostródę i Żnin w województwie świętokrzyskim, ale wśród miast niezmiennie prowadził Kraków. W kategorii miejskiej na drugie miejsce awansowała Warszawa, wyprzedzając Toruń, a dalej znalazły się Wrocław i Poznań.
1: Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale warto jednak o nie zapytać. Ile tegoroczne wakacje nas średnio kosztowały?
0: Średnio za dobę dla dwóch osób w hotelu od 3 do 5 gwiazdek ze śniadaniem lub wyżywieniem płaciliśmy około 650 zł, czyli 5% więcej niż rok temu. Najdroższy pozostawał Bałtyk. Tu średnia cena wynosiła około 760 zł za dobę. Nad jeziorami mówimy o stawce 660 zł, w górach 610 zł. Najtaniej wypadały miasta, czyli właśnie kierunki na City Break, gdzie średnia wahała się mniej więcej w granicach 480 do 500 zł za noc.
1: Wakacje się kończą, co wcale nie znaczy, że muszą się także zakończyć nasze podróżnicze plany. Polska jest piękna o każdej porze roku i warto się o tym przekonać samemu. Agnieszka Moskaluk, do usłyszenia.
2: W drogę z Radiem Plus.

0: don't bring everybody down like this.
1: No, okazuje się, że podróżowanie po Polsce ma swoje wspaniałe plusy. Poznajemy za każdym razem. Nie musimy daleko jechać. Wystarczy się rozejrzeć. W góry, morze, wszystko mamy. Jeziora, niziny, wyżyny. Tak naprawdę wszystko jest pod ręką. Na wakacje, no wakacje powoli się kończą, natomiast książki cały czas są. Nie tylko w wakacji, nie tylko na co dzień. Po prostu w Radiu Plus Rado między godziną 19 a 20. No to za kilka minut, już niedługo kolejna książka będzie dla Was.

0: Reklama. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Powiat Radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Przede mną książka, która związana jest z taką rocznicą, która kilka dni temu minęła. Uroczystości z 21 sierpnia 1977 roku związane z koronacją obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy były jednym z najważniejszych wydarzeń w pierwszych latach istnienia województwa radomskiego. Ich sedno oddaje opinia księdza Edwarda Mosioła, który podkreślił szczególne znaczenie koronacji obrazu. Akt ten świadczy o randze danego sanktuarium i wizerunku. Niewątpliwie błotnickie sanktuarium jest właśnie przykładem miejsca tak bardzo ważnego dla lokalnej społeczności. To wszystko wydarzyło się właśnie 21 sierpnia 1977 roku. Przede mną książka, która została napisana przez doktora Krzysztofa Busę, Między zawierzeniem a dezintegracją, czyli koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy, 21 sierpnia 1977 roku. Jak łatwo obliczyć, w przyszłym roku będziemy mieli 50-lecie tych właśnie wydarzeń. Obchodzić będziemy w sposób na pewno szczególny. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego IPN się zajął tym właśnie wydarzeniem? Dlatego, że to było rok po wydarzeniach czerwcowych. To był czas, kiedy miał przyjechać do Błotnicy kardynał Wyszyński, ale nie mógł przyjechać i przyjechał za niego biskup. Biskup z Krakowa, Karol Wojtyła. Później się okazało, że to było szczególne wydarzenie właśnie ze względu na Wojtyłę, ze względu na to, co było rok wcześniej i na to, jak to wszystko wyglądało w oczach ówczesnych władz. Jeżeli was interesuje historia i chcielibyście więcej dowiedzieć się o tym, jak to wtedy odbyło się, jak SBC-ja, jak służby chciały przeszkodzić w tych wszystkich wydarzeniach, no to ta książka dla kogoś, kto do mnie zadzwoni. Mój numer 48 360 83 37.

No i wszystko jasne. W temacie książki o błotnicy, o koronacji w 77 roku dla Mariusza książka, czyli powędrowała do Opoczna tym razem. Ja już dziękuję za dzisiejsze popołudnie środowe. Czekam na czwartkowe. Słyszymy się jutro od godziny 16, a za chwilę słyszymy Marka Sierockiego. Tradycyjnie w wakacje Marek miksuje dla nas muzykę zawsze od godziny 20 do 22. Kłania się Wojtek Sałek. Do usłyszenia. Do jutra.

Witam gorąco, wakacyjnie, w klimacie przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek ostre disco końca lat 70. To Dan Hartman, Instant Replay, potem Patrick Hernandez, Born to be Alive, a także grupa Gibson Brothers i Que Sera Mi Vida.

To było trio Gibson Brothers, przed nami grupa Voyage w utworze Souvenirs, potem Donna Summer, I Feel Love, a także Didi Jackson w przeboju Automatic Lover.

0: Jackson utworem Automatic Lover zakończyła pierwszy dzisiejszy mix. Radio
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami hity z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek trio Scotchy, Take Me Up, potem P-Lion Reggae Radio, a także duet Modern Talking w piosence Jazz Me to Mona Lisa.

Za nami duet Modern Talking, przed nami trio Bad Boys Blue i Kissu All Over Baby, potem grupa Troll Jimmy Dean, a także Umberto Tabini w piosence Chelsea Chiliano.

To był Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a teraz już zespół Joy i Touch by Touch, potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol, Sandy Martin, People from Ibiza i duet Fantastic w nagraniu.

0: Radio Plus Redo. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ponownie klasyka muzyki disco, John Paul Young i Love is in the Air, potem Luisa Fernandez, Lay Love on You, a także duet Baccara w nagraniu Yesterday Can Boogie.

0: Radio Plus Radom. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami porcja elektronicznych klimatów w tanecznych rytmach. Na początek Lips Incorporated i Funky Town, potem Patrick Cowley, Megatron Man, a także George Moroder w nagraniu Let the Music Play.

George Moroder, teraz już Donna Summer, I Remember Yesterday, a także grupa Bonnie w piosence Bahama Mama i zespół Above w utworze Lay All Your Love On Me.

była szwedzka, ba teraz już kanadyjski zespół Transex i Living on Video. Potem duet Patrick Cole i Giorgio Moroder i Together in Electric Dreams, a na zakończenie tego miksu hiszpańska grupa Azul Negro i The Night.

Panie z zespołu Azul i Negro swoim wielkim hitem The Night zakończyli dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro, tuż po godzinie 20.

0: Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru. Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.